Słuchają Państwo audycji Piosenki z Końca Czasu. Przy mikrofonie wciąż Marian Księżycowy. Nad Atlantydą dziś spadają gwiazdy, jak świąteczne cacka pozłacane, jak to mówił kiedyś poeta. Gorąco polecam nastawić wieczorem czapki, może która wpadnie.

0: z okazji min January, to mi się kojarzy z sami swoi, z tym filmem. Tam chyba w Ameryce ten Amerykanin nazwał syna January.
1: Naprawdę?
0: Było coś takiego.
1: Ale to masz skojarzenia, człowieku. A to nie był wtedy January?
0: No był January. Ale zmieni na szczyczeń. Czy nazwisko to było
1: chwili. Tak. Boże, teraz chciałbym kilka cytatów z tego filmu, ale nie pamiętam. No ale no dobrze, no skoro i tak u nas w radiu sami swoi, to... sami swoi też przekazać.

0: Mamy już odpowiedź z ZTM-u na pismo radnych. Zdaniem instytucji skrócenie częstotliwości publikacji danych nie poprawiłoby jakości informacji pasażerskiej, natomiast spowodowałoby większe obciążenie infrastruktury.
1: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
2: Pozostajemy w temacie transportu publicznego w Poznaniu. Od wczoraj można nabyć limitowaną edycję kart PEKA z wizerunkiem starego Marycha. W ten sposób ZTM upamiętnia 25 lat od osłonięcia pomnika tej postaci stojącego na ulicy Półwiejskiej.
0: Nowe karty kosztują 27 zł, przewidziano tylko 5 tysięcy sztuk. Stary Marych zdobył popularność jako bohater emitowanej w Radiu Poznań w latach 1983-99 audycji Blubry Starego Marycha. Głosu postaci użyczył aktor Marian Pogarz.
2: I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszamy za niecałą godzinę.

0: Afelanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No, i wybiła siódma.

0: A ja chciał dobrze, ja naprawdę chciał dobrze.
1: Dobra, siadaj trzy.
0: Ale zaliczone, to jest najważniejsze na studiach.
1: No i to jest właśnie ta twoja ambicja.
0: Ach, na studiach to jest najważniejsze, ale już w pracy, moi kochani, nie. I w życiu nie. Liczy się, żeby być ambitnym i być jak najlepszym.
1: Coach Mikołaj.
0: Ale Jacek bardzo dobrze czyta serwisy, to muszę przyznać.
1: No i teraz tak oficjalnie na antenie chwalić, proszę bardzo.
0: No a co?
1: Jakby jeszcze nasz realizator lepiej się za ten zachowywał. Dobrze, Jakub Oktawian i Sława dzisiaj mają imieniny. Serdeczne życzenia od naszej ekipy. Dzień świeżego oddechu. No i znajdziemy także.
0: Tak, i wszystko gra. Niektórzy gumę żują, niektórzy nie muszą tej gumy żuć. Czwartek, szósty dzień sierpnia.
1: Gumie żuje? Pewno.
0: Naprawdę aż tak nie ogarniam. Jak klikam, to już nie gadam. Słuchajcie, to jest ten największy problem. To, co na pewno już po następnej piosence, to Gazeta Wyborcza, to Rzeczpospolita, to Dziennik, Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski, to z prasy lokalnej.
1: Oj, będzie się działo. Już, już. Nie mogę

0: to układać listy. Gra jest o to, czy więcej mandatów weźmie Ruch Narodowy, czy Nowa Nadzieja. Od tego zależeć będą losy ewentualnej koalicji rządowej, a liderzy ugrupowania, czyli Mentzen i Bosak, nie ukrywają, że nie przepadają za sobą, ale przyznają także, że Konfederacja to sojusz strategiczny i dlatego w nim trwają. No i tutaj jest w ogóle o tym, jak to Mentzen swoich ludzi to rozdyscyplinuje, jak to Bosak gdzieś tam zaczyna przepychać swoich, a jeszcze w tym wszystkim wyrzucona z Nowej Nadziei Ewa Zajączkowska-Hertnik, której ani jeden, ani drugi nie lubi, ale wyborcy Konfederacji akurat są chyba wielkimi fanami. No i w Gazecie Wyborczej dzisiaj także o tym, jak to medycy stali się biznesmenami oraz Maga Barbie wstrząsa Ameryką, czyli jedna zawodniczka, która wywołała burzę.
1: Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, tam na jedynce czytam o kryzysie w Ceucie, który nadal trwa. Hiszpania i Unia boją się Maroka. Rabat nie zostanie ukarany przez Brukselę za niemającą precedensu inwazję na Ceutę. Właśnie tam tekst Jędrzeja Bieleckiego znajdziecie na jedynce Rzeczpospolitej i na piątce oraz szóstce jego rozwinięcie. Na dwa nowe święta państwowe czekają Polacy. 13. Tyle mamy obecnie wolnych dni świątecznych w roku, ale nie wszystkie są świętami państwowymi. W projekcie ma pojawić się coś jeszcze. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, resort przymierza się do zmiany obchodzenia dnia 2 maja, Dnia Flagi. Myśli nad rozszerzeniem tego święta na Dzień Flagi i Orła Białego, a mowa jeszcze o dniu 15 sierpnia. Tam obchodzimy dzień wolny z racji wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ale też ma być on dniem wolnym z racji Wojska Polskiego. Jeśli chodzi o tym, co jeszcze w Rzeczpospolitej, czytamy o wydatkach, które rosną. Fabryki nie nadążają. Mowa tutaj o przemyśle obronnym. Do 2027 roku zakupy wojskowe na świecie osiągną wartość 1 biliona dolarów, czyli o 90% większą niż w 2022 roku, podaje to firma Accenture. Towarzyszą temu jednak poważne bariery. Katarzyna Kucharczyk pisze o największych ograniczeniach produkcyjnych przedsiębiorstw, niedoborze kwalifikowanych inżynierów i specjalistów IT, trudności z dostępem i wiele więcej o tym, że czytacie na jedynce Rzeczpospolitej oraz na stronie 15, a na jedynce wytłuszczonym drukiem czytam jeszcze o etacie dla kuriera. Rząd szykuje zmiany. Kurierzy i kierowcy pracują za pośrednictwem platform internetowych. Mają uzyskać łatwiejszą drogę do umowy o pracę. Ten tekst napisała Paulina Szewioła. Unijna dyrektywa w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych ma w zamierzeniu uregulować status osób, które zarobkują za pośrednictwem m.in. takich aplikacji jak Uber czy Pyszne.pl. Przepisy przewidują bowiem domniemanie etatu dla osób, które zarabiają dzięki tym aplikacjom. Właśnie o tym, że platformy muszą udowadniać, w jaki sposób zarabiają właśnie u nich pracownicy oraz o wyższych kosztach firm, przeczytacie na jedynce Rzeczpospolitej.
0: Głos Wielkopolski, a tutaj tragiczna historia. W szpitalu na MTP zabrakło tlenu. Zmarli pacjenci. Jest akt oskarżenia. To w szpitalu tymczasowym na MTP zabrakło tlenu dla ciężko chorych pacjentów z COVID-19. Część chorych trzeba było ewakuować do innych placówek po ponad 5 latach. No właśnie, bo to przecież sprawa z czasów pandemii, to bodajże z pierwszej fali pandemii. Po ponad 5 latach śledztwa jest akt oskarżenia. To temat numeru w Głosie Wielkopolskim także o rencie wdowiej. Komu przysługuje, czyli kiedy należy się renta rodzinna po zmarłym z rodziny, a także nieco o sporcie. Ponieważ Lech dziś rozpoczyna zmagania w Lidze Europy. Jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi, co się ma. Przeczytamy w artykule Macieja Lemana. Klaksvik z Wyspy Owczych, to on będzie naszym rywalem. Mistrz Polski tym razem będzie musiał sobie radzić bez Nilsa Frederiksena na ławce trenerskiej, który został wyłączony przez UEFA z racji... A także nie będzie Kotła, który to jest wyłączony z użytkowania. To kara, która została wymierzona Lechowi za spotkanie z Ruskim Arus. Stadion będzie na pewno zapełniony tylko w połowie, bo kibice zniechęcili się do kolejorza. No, ja bym tak nie mówił jak pan Maciej Leman, bo to nigdy nie wiadomo. Więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego.
1: Jeśli chodzi o Dziennik Gazeta Prawna, tam na jedynce czytam o urzędnikach do zadań specjalnych. Artur Radwan pisze. Anita Nowakowska-Piątkowska, szefowa służby cywilnej, szuka urzędników specjalnych do czasowej realizacji zadań w innych urzędach. Ich wysokie kompetencje, jak dowiedział się Dziennik Gazety Prawnej, miałyby być wykorzystywane przy kluczowych inwestycjach państwa, takich jak budowa CPK. Chociażby czytam jeszcze o ustawie frankowej, która wchodzi w życie, przełom. Czy spóźniona reforma? Takie Wójcie zadał pytanie Dziennik Gazety Prawnej. Tam dokładniej czytam o nowych przepisach, które miały przyspieszyć tysiące spraw i umożliwić sądom sprawniejsze zakończenie sporów między kredytobiorcami a bankami, choć wprowadzają rozwiązania, które mogą usprawniać procedury i postępowanie. Prawnicy oceniają je zero.

0: rezerwą. Podoba im się m.in. automatyczne zawieszenie spłaty rat po doręczeniu pozwu bankowi oraz uproszczenie tych procedur. Oczywiście czytam jeszcze na jedynce Dziennika Gazety Prawnej o rządzie, który przykręci śrubę fundacjom rodzinnym. Ministerstwo Finansów zamierza zaostrzyć zasady opodatkowania fundacji rodzinnych. CIT od wypłat na rzecz beneficjentów wzrośnie z 15% do 19%. Ze sprzedażą majątku trzeba będzie odczekać 3 lata. Ten tekst Agnieszki Pokojskiej możecie znaleźć właśnie na jedynce Dzienniku Gazety Prawnej. Fundacje są wykorzystywane do optymalizacji podatkowych. To właśnie też na trzeciej stronie przeczytacie.
1: No i to by było na tyle. Na zegarach tymczasem mamy 10,5 minuty po godzinie 7. Kawka zrobiona, przygotowani, prasówka zrobiona.

0: I dojechaliśmy do tej roboty, a być może w poniedziałek dojedziecie do klubu 2 Progi. Tam koncert Jordi Grip i my mamy dla was zaproszenia.
1: Właśnie, w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 19:00. Wyjściówka pojedyncza 7148. To numer.

0: już nie być aż tak gorąco, szczególnie po południu, ale nadal warto na siebie uważać. Co z remontami? Dziś w nocy ruszyła awaryjna naprawa kanalizacji na ulicy Kościelnej. Na odcinku od ulicy Wąskiej do Jeżyckiej ruch w obydwu kierunkach odbywa się tylko na zachodniej jezdni. Zmieniły się w związku z tym rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, a taka sytuacja powinna potrwać do końca miesiąca. Natomiast po meczu Lecha Poznań z KAI Klaksvik zostanie wzmocniona komunikacja miejska. Co dzieje się natomiast w mieście? Zobaczmy. Warto uważać na skrzyżowaniu ulicy Bałtyckiej i Gdyńskiej oraz oczywiście na rondzie Rataje, skrzyżowaniu Garbar z ulicą Eskowskiego, Alei Niepodległości z Solną oraz na rondzie Kaponiera. Przygotujcie się też na korki na skrzyżowaniu Hetmańskiej z Rejmonta. Drogi A2 i S11 są przejezdne. Jeśli to wy macie nowe, bardziej aktualne informacje, dzwońcie 618750213.
1: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: powstanie w kongresówce, a okazuje się, że jednak Polacy z kongresówy tak nie za bardzo, bo uznali, że to chyba jacyś kolaboranci i w ogóle to bardziej chcieli za cara się bić, jak to co niektórzy historycy uważają. Piłsudski wrócił, później założył legiony, ale to wszystko. Później podobno wielka zadra w sercu marszałka pozostała.
1: Ja w takim razie przytoczę rok 1711, wtedy wyruszyła pierwsza pielgrzymka warszawska na Jasną Górę i od tego właśnie roku to się wszystko zaczęło i na pewno też podam daty 2010, wtedy broni Stanisław Komorowski zaprzysiężony na prezydenta Polski. 5 lat później, w 2015 Andrzej Duda. 5 lat później, czyli w 2020 również Andrzej Duda. No i rok temu Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP oraz objął zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim.
0: Przechodzimy teraz do bardzo smutnej daty. Dokładnie 4 lata temu, w czasie kiedy większość z nas bawiła się na Polendrock Festival, doszła do nas informacja o

0: Bok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną, czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu

0: Purkacz pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w Montrealu. Kolejnym rywalem polskiego tenisisty będzie Rosjanin Daniil Medvedev lub Holender Batic van den Zandschulp, którzy zmierzą się w nocy czasu polskiego. W pierwszej rundzie turnieju w Montrealu odpadł Kamil Majchrzak, natomiast Hurczak wyeliminował Amerykanina Marcosa Girona. W środę wrocławianin pierwszy raz w karierze zmierzył się z Tabilo, zajmującym 26. miejsce w rankingu ATP. Jeśli chodzi o te mniej pozytywne informacje z właśnie z Toronto, to odpadła Magdalena Fręch, nie sprawiła sensacji podczas drugiej rundy turnieju w Toronto. Właśnie Polka przegrała z rozstawioną z numerem trzecim Jessicą Pegulą 6-3, 3-6 i 2-6. A jeśli chodzi o kolejną niezbyt dobrą informację, to również odpadła Magda Linette. Pożegnała się ona z turniejem. Również nasza tenisistka musiała uznać wyższość z kolei faworyzowanej Iwi Jowicz, która zwyciężyła w dwóch setach i awansowała do trzeciej rundy.
1: I teraz, czy już mogę?
0: Możesz, piłeczkę? Jak najbardziej, proszę
1: W takim
0: bardzo.
1: Razie przechodzimy do świata kolarstwa tutaj. No po pierwsze, organizatorzy Tour de Pologne mieli naprawdę spore poczucie humoru, ponieważ trzeci etap to trasa z Zielonej Góry, z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.
0: No to proszę.
1: Wydaje mi się, że tam nie jedna osoba się szeroko uśmiechnęła. No i hat-trick, jeżeli chodzi o zwycięstwa. Jonathan Milan z Lidl Treka po raz trzeci triumfuje. Oczywiście w ten oto sposób jest również liderem, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, punktową, górską. Póki co liderem jest Dries de Bont, a najaktywniejszy Radosław Wrączak z reprezentacji Polski. Dzisiaj kolejny już czwarty etap, a na tym czwartym etapie kolarze będą jechać z Żagania do Karpacza, czyli będzie całkiem pod górkę.
0: Z kolei najlepszy z Polaków, Marcel Bogusławski, zajął 27. miejsce. Dodajmy, że w generalce czwarty jest Kamil Małecki ze startem 22 sekund do lidera. Z kolei Radosław Wrączak jest obecnie liderem klasyfikacji najaktywniejszych zawodników. I tą wiadomością kończymy serwis sportowy.
1: No dobrze, no to lecimy w takim razie.

0: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Ano stąd się wziąłem, że wstałem jakieś 2,5 godziny temu, wziąłem prysznic, zjadłem śniadanko, nakarmiłem kotki i do was przyszedłem i teraz już mogę ogłosić, że wybiła 8:00.
1: Tam właśnie na zegarze, a w kalendarzu czwartek, 6 sierpnia, Jakub Oktawian, Sława Maria, Piotr, Stefan, Wincenty, January albo January, Walburga i Namir. Im życzymy wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
0: Jakie mamy nietypowe święto?
1: Dzień świeżego oddechu.
0: Dobrze, to w takim razie ja teraz biorę duży oddech i żenujące przysłowie na dziś. Uwaga, uwaga.

0: musimy doczytać w takim razie. Szukamy zwycięzcy.
1: Kobieta skontaktowała się z firmą, no i oni stwierdzili, dobra, to poszukamy, ale kobieta najpierw musiała podpisać lojalkę.
0: No właśnie.
1: Że pokryje koszty poszukiwania kuponu. No, jeżeli ja bym miał dostać 1 000 000 euro, to sądzę, że jednak i tak to by było całkiem opłacalne. I przez jeden dzień faktycznie przekopywali odpady ze śmieciarki i uwaga, znaleźli los, który był poszukiwany i to na dodatek nie wiadomo jakim cudem w jednym kawałku.
0: A ile było tego znalezionego?
1: No, nie ma informacji na ten temat. Nieznaleźne, bo to nieznaleźne. Oni dostali normalnie za wykonaną pracę pieniądze, co jest bardzo uczciwym podejściem. Sądzę, że pani pewnie jeszcze do tego dorzuciła troszeczkę znaleźnego, bo sama rozpłakała się z emocji, kiedy okazało się, że udało się odnaleźć tenże kupon.
0: No ja też bym się rozpłakał, to z pewnością.
1: To się dopiero nazywa wygrać los na loterii.

0: Instagrama, sprzed smartfonów i sprzed WhatsAppa. W czasach, w których, żeby zadzwonić do Polski, chodziliśmy na zanzibarską pocztę, a komórki służyły wyłącznie do pisania SMS-ów i telefonowania. Pisałam go w czasach, gdy internet ledwo działał, zwłaszcza w Afryce, a blogi pisali nieliczni. W czasach, kiedy na Zanzibarze nie było Polaków, poza kilkorgiem przyjaciół skupionych wokół domu Matyldy Pniewskiej w Nungwi i jedną Polką na południu wyspy, której nigdy nie poznałam. W czasach, gdy byłam jedyną matką polskiego dziecka w promieniu co najmniej 1000 kilometrów. Tego świata już nie ma. Tego Zanzibaru też już nie ma. I jakie to szczęście, że pisałam. Samotna na wyspie, ale i zachwycona nowym światem, nowym życiem. Karibuni, zapraszam. Może ten nieistniejący już Zanzibar was zainteresuje. I nasze życie. Ja taka młoda i mój syn, Kajtek, taki mały. Zaczynam pisać dzień przed wylotem, 31 sierpnia. Jutro wylot, odlot, nalot, zalot, polot i oby dolot. Muszę polubić Afrykę, pomyślałam wreszcie dziś rano, bo inaczej zczeznę i wrócę gorzka. I krzywić będę usta w stałym grymasie niezadowolenia, jak to robi większość frustrowanych kobiet z Emmą Bowary po kądzieli. A chcę wrócić w kolorowej poświacie, afrykańskim nimbie, mądra, piękna, wonna i słodka. Jadę astrą, mijam gwiazdy. Ostatnie motocykle lata. Łzy zalewają kierownicę i żegnam się z Polską. Chcę być teraz sama. Nie, nie, stop. Umiem teraz być tylko sama. Uciekłam z domu na chwilę i muszę wracać do kuchennego stołu, do radia, bas grania w pamiętniku, śpiącego dziecka i dopinania plecaka na ostatni guzik przed odlotem. Jakoś nie mogę się odczepić od klawiatury, mimo że nie mogę też nic napisać. Ostatnie chwile z netem, bo następne już na wyspie. Dom wynajęty. Nie wiem, jak wygląda. Podobno komputer też jest na swoim miejscu. Ale czy będzie prąd? Zanzibar. Kurani Karim. Ramadan. 9. miesiąc muzułmańskiego kalendarza. Święty czas, kiedy wszystkie wrota raju stoją otworem, więc chyba dobrze jest wtedy umierać. Wszystkie bramy piekieł zamknięte są na głucho. To w 9. miesiącu Archanioł Gabriel objawił Mahometowi pierwsze wersy Koranu. Od świtu do zmierzchu muzułmanie nie jedzą i nie piją. Dzięki postowi chronią się przed karą Allaha. Ciężarne, karmiące, podróżujące, dzieci i chorzy psychicznie nie poszczą. Każde dobro, jakie uczyni się podczas Ramadanu, będzie zwielokrotnione na sądzie ostatecznym. Pewnie dlatego Kajtek dostał wczoraj od mężczyzny na targu 500 szylingów. Pan spytał o jego złamany palec, powspółczuł i dał mu na pocieszenie banknot. Tu, na Zanzi ziemi, wystarczy na 5 lizaków. Na ile raju wystarczy? Przyjechaliśmy na Zanzibar w pierwszym dniu Ramadanu, który będzie trwać przez miesiąc. Jak wielkie jest to święto, dopiero zaczynam odczuwać, o czym na pewno napiszę. A dziś 5. urodziny Kajtka. Idziemy do Amore Mio, jedynej włoskiej restauracji w mieście, na pyszne lody.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Autopromocja.
1: Panowie,
2: to jest.
1: Idziemy na ryby.
3: A miałobyś na grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Sporting Klub Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
5: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
4: Poniedziałki i piątki od 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
8: Aferanek.

0: Ależ pięknie ogłosiła. Dziękujemy, kuro. Czwartek, 6 dzień sierpnia. Jakub, Oktawian, Sława, Maria, Piotr. To im życzymy dzisiaj wszystkiego najlepszego.
1: Tymczasem my już za momencik będziemy życzyli wszystkiego dobrego wszystkim tym, którzy przybędą do Poznania na Bittersweet Festival, który to już w przyszłym tygodniu się rozpocznie, ale zanim się rozpocznie, no to najpierw sobie porozmawiamy na ten temat z rzecznikiem prasowym festiwalu.
0: Szymonem Litkę.
1: Brawo, dokładnie. Sprawdzałem ciebie.
0: Oczywiście, że znam, jak mógłbym nie znać swojego poprzednika.

0: rozpoczął właśnie w poniedziałek 3 sierpnia, więc w tym momencie polana sportowa na terenie Parku Cytadela jest wyłączona z użytku. Do tego również jeszcze mamy kilka miejsc, w których powoli zaczynają się rozstawiać. To wszystko wynika również z naszych mapek, które znajdziecie na stronie bittersweetfestival.pl, zakładce Dobry Sąsiad. No i tutaj faktycznie to jest wszystko jak najbardziej aktualizowane. Wiem, że te miejsca no, są jakby no, w tym momencie jeszcze nie aż takie, nie zajmują jeszcze aż tak dużego obszaru i to myślę, że warto podkreślić, że my w żadnym momencie nie zamkniemy całego Parku Cytadela. To też jest bardzo istotne. My jakby będziemy również komunikować, którymi ścieżkami można się poruszać, żeby również mieszkańcy, którzy chcą korzystać z tego parku, również w okresie festiwalu chociażby, żeby po prostu mogli to zrobić, no bo Park Cytadela to jest nasze poznańskie dobro i my wiemy, jak ważny jest dla wielu ludzi, wiemy, jak ważny jest dla chociażby mieszkańców osiedla Stare Winogrady. No i my po prostu chcemy, żeby ten park po prostu był dla nas cały czas w taki sposób wyłączany, żeby mieszkańcy mogli jak najdłużej z niego korzystać, a i w trakcie festiwalu, żeby również mieli miejsce, żeby te swoje codzienne rytuały odprawić.
1: No wiem, że rozmawialiście z mieszkańcami osiedla Stare Winogrady i te konsultacje rzeczywiście były i to dosyć długo dyskutowaliście, żeby poprawić to, co w ubiegłym roku gdzieś tam troszeczkę może nie do końca zagrało, tak zwane pierwsze śliwki robaczywki. No to jakie są ułatwienia dla tych ludzi, którzy bezpośrednio w okolicy Cytadeli mieszkają?
0: Ja myślę, że już o tym jednym powiedziałem. To jest, myślę, najważniejsze, że po prostu zaczęliśmy komunikować to, w jaki sposób będą odbywały się zmiany na Cytadeli. My jesteśmy przekonani, że te rzeczy, które zresztą cały czas jesteśmy w stałym kontakcie również z Radą Osiedla Stare Winogrady, z Urzędem Miasta, z Zarządem Zieleni Miejskiej. Ja bym chciał, żeby tutaj to też wybrzmiało, że my cały czas te rozmowy nie zakończyły się na przygotowaniu jednej broszury. My jesteśmy regularnie w kontakcie z osobami, które no, są po prostu również odpowiedzialne za ten park. No i z tych właśnie chociażby ta komunikacja to jest jeden z tych filarów, które na pewno udało nam się już teraz, mogę powiedzieć, to poprawić. Do tego wprowadzimy również ograniczenia natężenia dźwięku. Ten dźwięk, wiadomo, ja to też chciałbym zawsze wyraźnie podkreślić. To jest coś, nad czym jest bardzo ciężko zapanować. Czyli po prostu wystarczy, że wiatr zawieje inaczej, wystarczy, że będzie inna wilgotność powietrza.
1: Wilgotność powietrza i wiele innych elementów.
0: Wystarczy, że będą chmury, drugiego dnia nie będzie chmur i nagle jednego dnia będzie można nas usłyszeć kawałek dalej, a innego dnia nie będzie można nas usłyszeć w ogóle. Taka jest prawda. No dźwięk to jest rzecz, której nie da się w przysłowiowej puszce zamknąć.
1: No i jeszcze pamiętajmy o tym, że Cytadela to jest jednak wzgórze winiarskie, więc jest ponad większością Poznania, przynajmniej tego centrum historycznego Poznania.
0: Jak najbardziej, ale my staramy się właśnie wprowadzać rzeczy, które wprowadzać takie no po prostu rozwiązania, które w ten dźwięk postaramy się go zatrzymać jakby jak najbardziej właśnie na tej Cytadeli, co oznacza, że ten układ scen został trochę zmieniony, żeby te sceny nie szły tylko w jedną stronę Poznania, jeśli mogę tak to określić. Do tego wprowadzamy również monitoring akustyczny, który będzie się odbywał przez cały czas trwania festiwalu. Tutaj będzie z nami działała zewnętrzna firma, która no będzie jakby zajmowała się montażem certyfikowanych urządzeń takiego pomiaru głośności, do tego też kalibracji tego systemu, bo to, że zamontujemy, to nie jest już skończona praca. No i też obecność osoby podczas całego festiwalu, która będzie te poziomy głośności jakby kontrolować w sposób ciągły. Do tego myślę, że ważną i istotną rzeczą jest to, że w tym momencie również komunikujemy, kiedy te koncerty się zakończą, ponieważ koncerty na scenach głównych zakończą się przed godziną drugą. Aktywności w strefach towarzyszących zakończą się o godzinie 2:30. No tutaj wyjątkiem będzie ostatni dzień festiwalu, kiedy będziemy mieli po prostu koncert muzyki klasycznej wykonywany przez muzyków Filharmonii Poznańskiej. No i tutaj skończymy około 3:00, ale no myślę, że tutaj te dźwięki muzyki klasycznej będą zdecydowanie przyjemnie roznosić się po Cytadeli. No i myślę, że to jest ta jedna z tych kluczowych rzeczy. Do tego oczywiście zadbamy o przyrodę. Już w sumie dzisiaj na naszej stronie Dobry Sąsiad będzie można zobaczyć, w jaki sposób rozkładaliśmy drogi tymczasowe, które po prostu w jakiś sposób rozpraszały ten ciężar tych pojazdów, które musiały po prostu wjechać. Będziemy dbali o wiele bardziej o czystość, ponieważ będziemy mieli więcej koszy na śmieci, będą częstsze kontrole. Będzie ta straż porządkowa będzie o wiele bardziej aktywna, no i zadbamy też również o tą wspólną przestrzeń ogólnie na Cytadeli, nie tylko za tym przysłowiowym płotem.
1: Właśnie, bo to jest rzecz, o której mówiono w ubiegłym roku, co niektóre osoby podnosiły, że bądź co bądź Cytadela to nie jest tylko i wyłącznie park, ale miejsce pamięci, bo cmentarze zarówno żołnierzy polskich, alianckich, sowieckich i tak dalej. No i jak tutaj, no bo tutaj też gdzieś ten temat był podnoszony i to nie tylko przez historyków i społeczników.
0: To, co trzeba podkreślić, to, że my nie wchodzimy, Bittersweet Festival nie odbywa się

0: miejscu pamięci. My nie wchodzimy na ten teren, ale my chcemy go otoczyć szczególną troską. Nagrobki i pomniki, które właśnie się znajdują na tym terenie Parku Cytadela, zostaną odpowiednio wygrodzone. Przy wejściach będą obecni oczywiście wykwalifikowani pracownicy ochrony, ale również harcerze, którzy będą nam pomagali po prostu zadbać o to, aby w tych miejscach przebywały wyłącznie osoby, które chcą oddać cześć i zachowują się z należytym szacunkiem.
1: No bo przypomnijmy, że w trakcie odbywania się festiwalu mamy Święto Wojska Polskiego.
0: Dokładnie, więc my po prostu myślę, że to akurat będzie można w sposób prosty zweryfikować, czy ktoś po prostu na ten park chce przyjść oddać cześć, więc my jakby również chcemy, żeby to było dosyć mocno zaopiekowane, więc jesteśmy po prostu przekonani, że przedstawiliśmy już, tak wracając w sumie też do tego pytania, które zadałeś mi pewnie jakieś 5 minut temu odnośnie tego, jak wyglądały konsultacje z Radą Osiedla Stare Winogrady. No my przedstawiliśmy te wszystkie właśnie nasze propozycje. Rada Osiedla Stare Winogrady oraz również, tak jak wspominałem, Urząd Miasta czy Zarząd Zieleni Miejskiej również wyrazili swoje opinie. No i dzięki temu wypracowaliśmy, myślę, takie rozwiązania, które w tym roku po prostu sprawią, że ten festiwal będzie lepiej zakomunikowany, bo chociażby dlaczego tak długo są płoty w Parku Cytadela? No dla bezpieczeństwa, no to chyba najkrócej można to odpowiedzieć.
1: A do kiedy zwiniecie ja muszę zadać to pytanie, do kiedy zwiniecie te płoty, bo ja będę chciał iść na spacer.
0: Do 21 sierpnia zakończy się demontaż sceny głównej. To już będzie ostatnia część wyłączenia. Tak naprawdę my zaczynamy zwijać w momencie ostatniego koncertu 15 sierpnia. No i wtedy zaczyna się demontaż infrastruktury, no i oczywiście sprzątanie. Potem do 20-21 sierpnia będzie już stricte demontaż sceny głównej. Te wszystkie informacje również znajdą Państwo między innymi na płotach na Cytadeli, bo my tam również te informacje wywieśliliśmy. One znajdują się również w gablotach Rady Osiedla Stare Winogrady. No i od 22 czerwca oczywiście zaczniemy również rekultywację terenu opłaconą przez nas, przez organizatora, przez Good Taste Production, no i zgodnie z zaleceniami Zarządu Zieleni Miejskiej, więc my tak naprawdę do tej rekultywacji przystępujemy od razu, żeby ten park był oddany co najmniej w tak dobrym stanie, jak go przyjęliśmy, a liczymy na to, że oddamy go nawet w lepszym.
1: To ja tylko powiem 22 sierpnia, rzecz jasna, nie czerwca, no ale tutaj już myślami przy festiwalu u Szymona na pewno. No ale dobra, załóżmy taką sytuację, że jestem mieszkańcem Poznania i jestem strasznie zdenerwowany. Czy ja mogę w jakiś sposób na przykład się do was odezwać, nie szukając jakiegoś tam, nie wiem, maila, bo wiadomo, jak to jest na festiwalu, i żeby powiedzieć: ej, bo ta ulica miała być przejezdna, a nie jest przejezdna, bo zostawił mi to ktoś tam, czy jakkolwiek, bo to też był zarzut, właśnie ta kwestia takiej bezpośredniej komunikacji.
0: Jak najbardziej. To również jest rzecz, którą w tym roku zdecydowanie poprawiliśmy i wprowadziliśmy infolinię dla mieszkańców, która będzie dostępna od 7 do 3 w dniach od 11 do 15 sierpnia. W zakładce Dobry Sąsiad na stronie bittersweetfestival.pl ten numer już widnieje, już można na niego zadzwonić, już tam się ktoś odezwie w tej słuchawce i wytłumaczy, że ta infolinia będzie realnie aktywna od 11 sierpnia. No i my mamy właśnie taką przygotowaną po prostu komunikację, która będzie tak naprawdę działała momentalnie. Oczywiście zapraszamy też na naszego maila, no bo na naszym mailu dobrysąsiad@bittersweetfestival.pl również te informacje staramy się oczywiście odpowiadać jak najszybciej i te informacje również na tym mailu zostaną uzyskane. Ale tak, faktycznie o takiej bezpośredniej komunikacji, o której wspominałeś, no to uruchomiliśmy infolinię i myślę, że to jest również coś, co mieszkańcom się przyda, co mieszkańcy będą mogli realnie po prostu sprawdzić i zobaczyć, że my naprawdę nam zależy na tym, żeby w tym roku do jak największej ilości ten festiwal dotarł.
1: No dobrze, to w takim razie, skoro już powiedzieliśmy o wszystkim tym, co dla mieszkańców, to może o tym, co dla festiwalowiczów, ale mamy bardzo mało czasu, więc teraz zapomnij, że jesteś rzecznikiem prasowym. Ja wiem, że z tej roli się nie wychodzi, ale gdybyś mógł, na jaki koncert czekasz najbardziej?
0: No to tutaj się zaczynają schody takie przysłowiowe, no bo tych koncertów jest naprawdę dużo. No ja oczywiście bym poszedł na Gorillaz w pierwszej kolejności, prawdopodobnie kolejkowo bym przed barierkami, no bo jestem niesamowitym fanem tego zespołu i całej postaci Damona Alberna. No ale jak zobaczę sobie, że w tym line-upie mamy jeszcze Cheta Fakera, Toma Odela, mamy Lord, no to No nie ma tutaj tak naprawdę co udawać. No mamy nawet, ja w ogóle byłbym bardzo zainteresowany sceną PKO Bank Polski Stage, ponieważ tutaj będziemy mieli naprawdę wyjątkowych artystów, często z pogranicza muzyki klasycznej, jazzu. To są rzeczy, które na festiwalach nie są aż tak popularne, ale patrząc na to, co my przygotowaliśmy, to ja bym chyba chętniej na tą scenę się wybrał, więc myślę, że naprawdę można znaleźć w line-upie tego festiwalu wszystko, co tak naprawdę ktoś by chciał. Również te gwiazdy polskiej sceny, o których wspominałeś na samym początku, jak Oki, jak Mrozu, jak czy Max Tachasiuk, nawet zwycięzca Next Award, czyli nagrody, która była przyznawana podczas Next Face Music Showcase and Conference.
1: No i teatr muzyczny w Poznaniu ze spektaklem Revolta. Tak.
0: Czy my nie byliśmy przypadkiem na tym spektaklu Rada na Biarze?
1: Nie, my byliśmy na Kombinacie.
0: Teraz, to w zeszłym roku było.
1: Tak, na Rewoltę jeszcze nie udało mi się dotrzeć z powodu bardzo ograniczonych możliwości kalendarzowych, ale na pewno od 13 do 15 sierpnia melduję się na poznańskiej Cytadeli, tak samo jak i dziesiątki tysięcy innych osób, które wybierają się na Bittersweet Festival. Z rzecznikiem prasowym tegoż festiwalu, Szymonem Litkiem, sobie rozmawialiśmy. Dziękujemy bardzo, Szymonie.
0: Dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, a my tymczasem jednego z headlinerów teraz wam zaprezentujemy. I do my makeup in-

0: muzyki, premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy, wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja. Reklama.
1: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncerty, warsztaty, barwne przemarsze. Wydarzenie organizowane w Poznaniu, Kostrzynie, Kościanie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Grodzisku Wielkopolskim, Mirosławcu. Sponsorzy: Ordo, Primavera, Waldi, Sobkowiak, Toyota Poznań. Patroni medialni: WTK, Łazarz.pl, e-Poznań, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

skłaniałem podkładem, ale rozmawiam sobie zawsze o pogodzie, a pogoda jest absolutnie brutalna. Albo nas smaży, jak nad jakimś ogniskiem. Jest to po prostu niewyobrażalne. A wieczorem zaczyna błyskać za oknem, zaczyna strzelać piorunami. Jak nie strzeli, to zahuczy i może coś się popsuje przy okazji. Ale tak już drugi, trzeci dzień. A właśnie, nie jest to chyba żadna tajemnica, że ja to wszystko do was mówię w noc przed tym dniem, jak wy teraz mnie słuchacie. Ale wiecie co, drogie panie i drodzy panowie, ja powiem, że jeśli chodzi o to huczenie wieczorami, o te burze, deszcze, to jest bardzo dobrze, bo mój dziadek mnie wychowywał, że jak pada, że jak jest trochę chłodnie, jak huczy, wali z nieba, nie wiadomo czym, to natura się wtedy regeneruje, więc ja jestem osobiście fanem. Plus, no, zawsze jest to chwila wytchnienia pomiędzy atakami brutalnego, gorącego, słonecznego bandyty. Więc niechaj pada, będzie przyjemnie, a przyjemny letni deszcz jest, no, jak nazwa wskazuje, przyjemny. I też ciepły, więc nie jest aż taki zły, nawet jak jest go dużo. Ale ja wam coś muszę powiedzieć, drogie panie i drodzy panowie. Oglądałem wczoraj materię, właściwie oglądałem transmisję na żywo. Jak ktoś tam obserwował na teleskopie, jak rakieta miała uderzyć w Księżyc. No i tak uderzyła, że w sumie to nic nie było widać. I ten człowiek już o godzinie 23 o północy już ustawiał nagrywanie, żeby o 8 wstać i to obserwować. I nie zgadniecie, drogie panie, drodzy panowie, nie było widać nic. I do takiego wniosku doszedłem, że to wszystko w sumie działa podobnie jak wędkowanie albo grzybobranie. A dlaczego to tak? No bo to też. Tutaj ustawiasz wszystko ileś godzin wcześniej i czekasz. I może coś z tego wyjść albo nie. Na rybach też wybierasz rano, rozstawiasz się sprzętem, wystawiasz wędkę i tak siedzisz i czekasz. I nic nie mówisz, żeby tylko rybki spłoszyć. I tak siedzisz i czekasz. A może coś się złapie, a może się coś nie złapie, a może będziesz tam siedzieć cały dzień i nic z tego nie przywiedziesz do domu, albo nawet nic nie złapiesz i nie wypuścisz potem. I tak se siedzisz. I nie wiesz, coś z tego będzie, czy nie. Tak samo na grzyby. Też się wybierasz z samego rana przed wszystkimi, wiadomo, 6 rano to już jest grzybowe południe. No i się wybierasz tam i chodzisz, a może już wszystko jest wybrane, a może ktoś wstał o godzinie 1 w nocy i latał już z latarką i wszystkie grzyby wybrał. I może nawet tak sobie zostawisz kartkę rezerwacja, bo są tacy. Jeden sobie tak zostawił ostatnią kartkę rezerwacja, za tydzień wrócił i mu wyrósł wielki maślak. Ale może się zdarzyć, że ktoś ci tą rezerwację zerwie. Albo że w ogóle ci wysprząta cały ten las, albo wybrali się 10 i wysprzątali cały rejon. I też już nic nie znajdziesz. I też masz wtedy rozczarowanie. No to tak jak z tą rakietą, ale to też inżynier kosmiczny tak działa. Składasz sondę albo rakietę jakąś, składasz to lat ileś. Idą na to miliony dolarów, potem startuje, wielki słup ognia powstaje i potem ta sonda na przykład leci do Saturna. No to też czekasz, lat zależy, może być 5, mogą być 2. Mogą być 3 miesiące, zależy gdzie tą sondę wysyłasz. I może wystartuje i będzie ok. Może się popsuje, może nie wejdzie na orbitę i wpadnie potem w tego Saturna czy Marsa, czy gdzie to wysłaliśmy. I tak wszystko się sprowadza do wędkowania. Wszystko jest analogią wędkowania. Ja słyszałem kiedyś, że taniec jest alegorią życia. Ja powiem, że wędkowanie jest alegorią życia. Bo na wszystko musisz czekać, i tak nie wiesz, czy coś z tego twojego czekania na koniec wyjdzie. I kończąc już ten mój wykład filozoficzny, drogie panie i drodzy panowie, chciałem was zostawić z piosenką, która się wydawała kiedyś, jeśli chodzi o jej brzmienie, jeśli chodzi o sposób jej wykonania, absolutnie kosmiczna w swoich czasach. A będziemy grać jednego z moich osobistych faworytów, ponieważ będziemy grać Franka Kimono, czyli Piotra Franceskiego, a będzie to piosenka w iście wschodnim stylu.
King Bruce Lee, Karate Mistrz. Ja się z wami żegnam. To była audycja Grzybogranie. Za mikrofonem Mateusz Korzeniewski i słyszymy się już za tydzień.

0: Panowie,
1: to jest...
0: Idziemy na ryby.
2: A miałobyś na grzyby.
0: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Autopromocja.
5: My name is Jim and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
8: Radio Afera, 98,6 MHz.

0: Jeżeli myśleliście, że tekst z Forresta Gumpa, czyli Życie jest jak pudełko czekoladek, jest najlepszym tekstem, jaki może odnosić się do życia, to nie. Mamy już lepszy, czyli...
1: Okazuje się, że wędkarstwo jest alegorią do całego
0: wędkowanie,
1: życia.
0: Nie wędkarstwo.
1: Wędkarstwo chyba jest też coś takiego.
0: No ale nie, bo chodzi o wędkowanie, to jest coś innego niż wędkarstwo.

0: Michalina Pelowska,
1: Jacek Dobiański, zapraszamy.
0: Urząd Miasta Poznania działa w sprawie nielegalnych reklam w mieście. Od początku roku do końca czerwca z przestrzeni miejskiej zniknęło ponad 500 reklam, a w około 60 przypadkach urząd nałożył kary na łączną kwotę prawie 3,5 miliona złotych.
2: Na każdy case, na każdą reklamę my musimy mieć co najmniej jeden dzień takich czynności przygotowawczych. Oczywiście możemy iść na skróty, tyle tylko, że jak idziemy na skrót, a przedsiębiorca nam się odwołuje, to mamy albo skierowanie do ponownego, albo mamy umorzone postępowanie. No, musimy to robić kompetentnie i zgodnie z zasadami sztuki.
1: Mówił plastyk miejski Poznania Tobiasz Bichnowski. Miasto zapewnia pomoc tym przedsiębiorcom, którzy chcą reklamować swoją działalność legalnie. Blisko 300 z nich skorzystało z możliwości konsultacji przed umieszczeniem reklamy. Dostępna jest także wyszukiwarka uchwały krajobrazowej.
0: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak rozmawiał wczoraj z Ministerstwem Obrony Narodowej o bezpieczeństwie i inwestycjach w obronność. W spotkaniu uczestniczyli także wiceministra obrony Magdalena Sobkowa-Czarnecka, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz posłowie Krzysztof Paszyk i Jacek Tomczak.
1: Prezydent Poznania wskazał, że atutami miasta jako miejsca inwestycji w zbrojenia są oddalenie od wschodniej granicy oraz działalność zakładów cegielskiego i wojskowych zakładów motoryzacyjnych. Rozmawiano także o powstaniu stałej bazy wojsk amerykańskich, jednak tu ostateczną decyzję podejmie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
3: Głos natury na 98,6.
0: Lato jest okresem, kiedy chętnie sięgamy po truskawki czy jagody. Jednak jeśli jemy nieumyte owoce, możemy zarazić się bąblowicą wielojamową, chorobą wywoływaną przez tasiemce.
4: To jest maleńki tasiemiec, którego widać tylko pod mikroskopem. Od tego tasiemca odrywają się człony z jajami i listę człony wydala. Gdziekolwiek, tak? Jaja tych tasiemców są bardzo inwazyjne, bardzo takie pancerne, są w stanie przetrwać mróz, gorąco i tak dalej.
1: Mówiła doktor inżynier Anna Wierzbicka z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jaja tasiemców mogą znajdować się na owocach rosnących blisko ziemi i tych z lasu. Doktor Wierzbicka sugeruje, że warto przed ich zjedzeniem umyć je pod wodą.
4: Chodzi o to, żeby spłukać po prostu te małe jaja, które nawet trudno zauważyć pod mikroskopem, bo bardzo często jak mam zajęcia z parazytologii ze studentami i każę im znaleźć na preparacie jaja tasiemca, to oni mi mówią, że tu nic nie ma.
0: Warto także myć ręce po pracach w ogrodzie i przestrzegać ogólnych zasad higieny.
3: Mecze, wyniki, emocje.
1: Warta Poznań sensacyjnie zakończyła udział w Pucharze Polski na rundzie wstępnej. Beniaminek pierwszej ligi przegrał starcie z Resowią 0-1. Zwycięską bramkę dla rzeszowian strzelił w 28 minucie meczu czeski napastnik Jan Silny. Drugoligowiec od początku stawiał się zielonym i rozegrał mecz na własnych warunkach.
0: Nie oznacza to, że Warta nie miała swoich szans. Najbliżej wyrównania był w 40 minucie Aleksander Wołczek, ale trafił w słupek.
1: Spotkanie odbyło się w Środzie Wielkopolskiej, co wynika z prac na stadionie przy drodze dębińskiej. Zieloni powrócą do Ogródka najwcześniej we wrześniu.
0: I to już wszystko w tym wydaniu serwisów informacyjnych. Na kolejne zapraszam już jutro od 6.57.
5: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
6: Godzina 10 przed nami, kura oczywiście, ona budzi.

0: No i mamy informację potwierdzoną już nie tylko przez portale Poznań.pl, ale także nasza słuchaczka Joanna do nas zadzwoniła i potwierdziła, że tak, pożar na pływalni miejskiej na osiedlu Piastowskim, gdzie ja będę chodził na saunę teraz. Nie, i to w ogóle na saunie się zaczęło niby.
1: No proszę, czyli jednak miejmy nadzieję, że nikomu nic się nie stało i nie stanie, i że szybko ten pożar zostanie ugaszony w takim razie.
0: Znaczy już chyba jest ugaszony, na pewno trwa gaszenie, 5 zastępów strażaków. Osoby, które znajdowały się w obiekcie, zostały ewakuowane. Naszej słuchaczce Joannie dziękujemy. Jakby co, to zachęcamy, dzwońcie, przekazujcie informacje. 618750213.
1: A my mamy czwartek, oczywiście 6 dzień sierpnia. Jakub, Oktawian, Sława, Maria. Im życzymy dzisiaj wszystkiego najlepszego.
0: Dziękujemy wam pięknie za dzisiejsze spotkanie, za serwisy informacyjne odpowiedzialni.
1: Michalina Pellowska i Jacek Dobiański, przed konsoletą realizatorską Mikołaj Pokorzyński, wspomagany Mikołajem Plucińskim.
0: Wspomagany.
1: No tak ładnie powiedziane przecież. Od 6.30 przed mikrofonami słyszalny teraz piękny śmiech Edgara Hajna, no i Mikołaj Pokorzyński.
0: Dobrze, to zerkamy jeszcze do kalendarium muzycznego.

0: a mną, czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama. Alter Mixer.

0: mięśniem.
1: No a pytanie jest, jaki jest wasz ulubiony smak gumy?
0: Tak, ulubiony smak gumy, to w nawiązaniu do dzisiejszego święta. Koszt takiego SMS-a to złoty 23. No, mamy nadzieję, że dostaniemy bardzo kreatywne odpowiedzi.
1: Czekamy na was do godziny.

biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: uniknąć niebezpieczeństwa.
1: Chodzi o to, żeby spłukać po prostu te małe jaja, które nawet trudno zauważyć pod mikroskopem, bo bardzo często jak mam zajęcia z parazytologii ze studentami i każę im znaleźć na preparacie jaja tasiemca, to oni mi mówią, że tu nic nie ma.
2: Więc no, refleksja jest chyba taka, że na naturę też trzeba uważać.
0: I myć owoce, i myć ręce, i w ogóle uważać w takich momentach.
2: To prawda.

0: którzy się poruszają, będą się poruszać alejami niepodległości, będą po prostu skręcać w prawo w ulicę Niezłomnych, a następnie w lewo na północną jezdnię ulicy Królowej Jadwigi, gdzie już jest nowa nawierzchnia.
1: Super, że jest nowa nawierzchnia i nie wiem, czy mnie cieszy to, że dalej jest remont, bo na wysokości hotelu Nowotel będzie można przejechać na południową jezdnię na ulicy Królowej Jadwigi, prowadzącą właśnie w stronę Rondo Rataje, a w dalszym ciągu ruch na ulicy Jadwigi przez węzeł Wierzbięcice odbywa się jazdą południową w obu kierunkach. No i tak właśnie jest to wyjaśnione.

0: przez halę. Ktoś szuka dokumentów, ktoś dzwoni do planisty, ktoś pyta, czy da się to zrobić na wczoraj, ktoś inny mówi, musimy przyspieszyć, klient czeka. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak energia, jak zaangażowanie, jak firma, która działa. Ale kiedy podejdziemy bliżej, często okazuje się coś niewygodnego. To nie jest tempo, to jest pośpiech. A tempo i pośpiech to nie to samo. Tempo ma rytm, pośpiech ma zadyszkę. Tempo oznacza, że organizacja wie, co robi, po co robi i w jakiej kolejności. Pośpiech oznacza, że coś zostało źle ustawione wcześniej i teraz wszyscy płacą za to nerwami. Dlatego dzisiaj pytanie brzmi, dlaczego firmy ciągle się spieszą? Nie raz, nie w wyjątkowej sytuacji, nie tylko przed końcem miesiąca, ciągle. Największy błąd polega na tym, że pośpiechu szukamy tam, gdzie on wybucha. Na produkcji, w logistyce, w inżynierii, u planisty, u lidera, który chodzi szybciej niż zwykle i ma już trzecią kawę w ręce. Ale pośpiech bardzo często zaczyna się dużo wcześniej. Zaczyna się w nieodpowiedzianym mailu, w ofercie przygotowanej bez sprawdzenia zdolności, w zamówieniu przyjętym z uśmiechem, ale bez pytania, czy my naprawdę mamy na to miejsce? W obietnicy złożonej klientowi, zanim ktokolwiek spojrzał w kalendarz, magazyn, technologię i ludzi. Firma przez kilka dni niczego nie pilnuje, a potem nagle mówi, to w takim razie produkcja musi przyspieszyć. To jest jak człowiek, który przez pół godziny siedzi spokojnie na ławce, a potem biegnie na pociąg i ma pretensje do dworca, że peron jest za długi. W wielu firmach pośpiech nie jest skutkiem zbyt wolnej pracy, jest skutkiem zbyt późnej decyzji. To bardzo ważne rozróżnienie, bo wtedy przestajemy pytać, dlaczego ludzie nie wyrabiają, a zaczynamy pytać, dlaczego tak późno zaczęliśmy zarządzać. Drugi powód jest jeszcze bardziej powszechny. Firmy spieszą się, bo nie mają prawdziwych priorytetów. Mają listę zadań, mają spotkania, mają maile, telefony, komunikatory, tablice, plany, pliki, arkusze. Ale często nie mają jednej prostej odpowiedzi. Co jest teraz najważniejsze i czego nie robimy, żeby to dowieść? Bo priorytet to nie jest coś, co dopisujemy na górze listy. Priorytet oznacza, że coś innego świadomie spada niżej. A w firmach często chcemy mieć wszystko naraz. Szybko, tanio, dobrze, elastycznie, bez błędów, bez nadgodzin, bez złożonych decyzji, bez konfliktu, bez odmawiania klientowi, bez mówienia handlowi, tego terminu nie dowieziemy. No i wtedy wszystko staje się pilne. A kiedy wszystko jest pilne, firma traci kompas. W takiej organizacji nie zarządza się ważnością, zarządza się głośnością. Wygrywa ten temat, który najgłośniej krzyczy. Najbardziej nerwowy klient, najbardziej naciskający handlowiec, najbardziej zestresowany kierownik, najbliższy termin, największy pożar. I wtedy organizacja wygląda jak dyspozytornia alarmowa, w której wszystkie kontrolki świecą się na czerwono. Tylko że jeśli wszystko świeci się na czerwono, to po pewnym czasie nikt już nie widzi, gdzie naprawdę jest zagrożenie. Jest jeszcze jeden cichy zabójca spokoju organizacji. Za dużo rozpoczętych tematów. Za dużo zleceń w toku, za dużo projektów, za dużo wrzutek, za dużo wyjątków, za dużo spraw, które są już prawie gotowe, ale jednak nie są zamknięte. To trochę jak kuchnia w restauracji. Jeżeli kucharz ma na blacie 3 dania, jeszcze panuje kontrola. Jeżeli ma ich 10, zaczyna się napięcie. Jeżeli ma 20, to już nie gotuje, on ratuje sytuację. W firmach jest podobnie. Każde otwarte zadanie zajmuje uwagę. Każde niedokończone zlecenie wraca z pytaniami. Każda niezamknięta decyzja tworzy cień, a organizacja ma ograniczoną pojemność. Nie tylko maszyn, nie tylko ludzi, magazynu, ma też ograniczoną pojemność uwagi. I kiedy tej uwagi jest za mało, zaczyna się pośpiech, bo firma nie robi wtedy jednej rzeczy dobrze. Ona skacze pomiędzy 10 rzeczami, próbując udawać, że to jest wielozadaniowość. A to najczęściej nie jest wielozadaniowość, to jest przełączanie chaosu z jednego ekranu na drugi. I teraz rzecz delikatna. Pośpiech bywa w firmach nie tylko problemem, on bywa też kulturą. Bo człowiek, który się spieszy, wygląda na potrzebnego. Wygląda na zajętego, wygląda na zaangażowanego. Ktoś biegnie z dokumentami, znaczy działa. Ktoś odbiera telefon po godzinach, znaczy ratuje temat. Ktoś siedzi wieczorem, znaczy dowozi. Ktoś gasi pożar, znaczy jest bohaterem. Tylko że warto zadać pytanie, czy on naprawdę ratuje firmę, czy ratuje ją przed skutkami systemu, który sam ją regularnie podpala. W wielu organizacjach spokojna praca wygląda podejrzanie. Jeżeli ktoś ma plan, robi rzeczy po kolei, zamyka tematy, nie krzyczy, nie biega, to czasem wygląda, jakby miał za mało pracy. A człowiek przeciążony, zdyszany i wiecznie dostępny wygląda jak filar firmy. To bardzo niebezpieczne odwrócenie, bo wtedy firma zaczyna nagradzać nie przewidywanie, ale ratowanie. Nie porządek, ale heroizm. Nie dobrą organizację, ale odporność na bałagan. A jeżeli bohaterowie są potrzebni codziennie, to znaczy, że procesy są za słabe. Pośpiech ma swoją cenę, tylko rzadko wystawia fakturę od razu. Na początku wygląda niewinnie. Tu ktoś czegoś nie dopisał, tam ktoś czegoś nie sprawdził, ktoś nie przeczytał rysunku do końca, ktoś pominął pomiar, ktoś zapakował nie to, co trzeba, ktoś wysłał maila z błędnym załącznikiem, ktoś przyjął termin, którego nie dało się spełnić. I potem zaczyna się druga fala. Poprawki, reklamacje, nadgodziny, telefony, przesuwanie planu, szukanie winnych, utrata zaufania, zmęczenie ludzi. Pośpiech bardzo często nie skraca pracy. Pośpiech przesuwa koszt pracy w przyszłość. Dzisiaj zrobimy szybciej, jutro będziemy poprawiać. Dzisiaj pominiemy uzgodnienie, jutro będziemy tłumaczyć nieporozumienie. Dzisiaj przyjmiemy wszystko, jutro będziemy wybierać, komu nie dowieziemy. To jest właśnie operacyjny kredyt chwilówkowy. Na początku daje ulgę, potem przychodzi bardzo drogi odsetkowy rachunek i spłata. I teraz punkt. Firmy nie muszą pracować wolniej. To nie jest audycja o tym, żeby usiąść, zapalić świeczkę i kontemplować proces. Firma ma działać, ma mieć tempo, ma reagować, ma dowozić klientowi, ma być konkurencyjna. Ale szybka firma to nie jest firma, która ciągle się spieszy. Szybka firma to firma, która ma rytm. Po pierwsze trzeba zobaczyć, gdzie pośpiech naprawdę się zaczyna. Nie gdzie wybucha, ale gdzie powstaje. Czy w sprzedaży, w planowaniu, w technologii, w zakupach, w magazynie, w braku decyzji właściciela lub zarządu. Po drugie, trzeba ograniczyć liczbę rzeczy otwartych na raz. Bo często najlepszym sposobem na przyspieszenie firmy jest nie zaczynać kolejnego tematu, dopóki poprzedni nie został domknięty. Po trzecie, trzeba ustalić rytm decyzji. Krótka odprawa dzienna, przegląd tygodniowy, widoczny plan, jedno miejsce prawdy. Jasne, kto, co, do kiedy i z jakim ryzykiem. Po czwarte, trzeba nauczyć się mówić nie teraz. Nie odmawiać, mówić nie teraz. To są dwa bardzo trudne słowa, ale bez nich firma zamienia się w przechowalnię cudzych oczekiwań. Klient chce, handlowiec chce, produkcja chce, zarząd, rynek, wszyscy chcą. Tylko proces nie pyta, kto czego chce. Proces pokazuje, co jest możliwe przy danych zasobach, czasie i jakości. I po piąte, trzeba przestać mylić ciszę z brakiem pracy. Dobrze zarządzana firma nie musi codziennie wyglądać jak oddział ratunkowy. Może być spokojna, może być skupiona, może pracować równo. Nie dlatego, że ma mniej roboty, tylko dlatego, że mniej energii traci na chaos. Dlaczego firmy ciągle się spieszą? Bo za późno zaczynają, bo za dużo obiecują, bo za mało priorytetyzują, bo otwierają za dużo tematów naraz, bo nagradzają gaszenie pożarów bardziej niż zapobieganie, bo mylą ruch z postępem. A przecież organizacja to nie jest człowiek biegnący staczką, która ma nienapompowane koła i odpadające ochwyty. Organizacja powinna bardziej przypominać dobrze ustawiony mechanizm. W tym zespół. Każdy zna swoją rolę, każdy wie, kiedy wejść, każdy rozumie rytm. Nikt nie musi krzyczeć, żeby praca ruszała, bo prawdziwa szybkość w firmie nie bierze się z paniki, bierze się z przygotowania. Nie z tego, że ludzie biegają szybciej, tylko z tego, że proces ma mniej zakrętów, mniej dziur i mniej ślepych uliczek. Dlatego, kiedy następnym razem usłyszysz w filmie musimy przyspieszyć, warto zapytać, czy naprawdę musimy przyspieszyć, czy może po prostu za późno zaczęliśmy myśleć? Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
1: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. Hurtownia Radia Afera.

budownictwa społecznego bardzo im się ten mural, tak zarówno ten poprzedni, jak i ten, podoba. Więc mam nadzieję, że będą mieli przyjemność Państwo gdzieś tam niedaleko przechodzić i spojrzą na Państwo sobie na tego starego Marycha, który no wydaje się teraz takim, powiedziałbym, takim cool dziadkiem, który mógłby nie blubrać opowieści, ale nawet młodzieżowym językiem opowiedzieć, co się tam w Poznaniu kiedykolwiek działo, i poszukają Państwo faktycznie tych bardzo, bardzo poznańskich elementów na nim. I do tego właśnie Państwa zachęcam.

Cześć, witam was serdecznie. To już drugi odcinek z serii Za granicą kadru, realizowanej w ramach Sabotażu Kulturalnego. To cykl, w którym przyglądam się polskim twórcom filmowym, którzy w pewnym momencie swojej drogi przekroczyli granice. Ale nie tylko te geograficzne, ale też artystyczne. Twórcom, którzy opuścili Polskę, zaczęli pracować w innych krajach, w innych językach, z innymi ekipami, ale jednocześnie zachowali coś bardzo własnego. Swój polski sposób patrzenia na świat. Ja jestem Hanna Rosińska, a realizujemy dla was Filip Skuza. Dzisiaj zabiorę was w podróż przez życie i twórczość jednego z najbardziej niezwykłych polskich reżyserów, Jerzego Skolimowskiego. I właściwie trudno byłoby znaleźć lepszego bohatera dla tej audycji, bo jeśli zastanowimy się nad samym tytułem tego cyklu, Za granicą kadru, to Skolimowski pasuje do niego niemal idealnie. Przez całe życie przekraczał granice. Granice państw, bo tworzył w Polsce, Belgii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych. Granice sztuk, bo nie był tylko reżyserem, ale też poetą, aktorem i malarzem. Granice gatunków, bo jego kino nigdy nie chciało dać się łatwo sklasyfikować, ale przede wszystkim przekraczał granice własnej epoki. Kiedy w 2022 roku na festiwalu filmowym w Cannes pojawił się film I.O., wiele osób mówiło o niezwykłym powrocie artysty. Nie o powrocie kogoś, kto próbuje odzyskać dawną sławę, ale o powrocie twórcy, który po ponad 60 latach pracy nadal miał coś nowego do powiedzenia. I chyba właśnie to jest najbardziej fascynujące w historii Skolimowskiego. Że nie jest to historia człowieka, który kiedyś odniósł sukces i potem już tylko wspominał przeszłość. To historia artysty ciągle poszukującego. Człowieka, który potrafi zniknąć z kina na wiele lat, zająć się malarstwem, a później wrócić i stworzyć dzieło nominowane do Oscara. Człowieka, który współtworzył scenariusz jednego z najważniejszych polskich filmów, Noże w wodzie Romana Polańskiego, a później sam stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich reżyserów na świecie. Ale jednocześnie Skolimowski zawsze pozostawał trochę osobny. Nie do końca należał do żadnej grupy, nie był typowym przedstawicielem polskiej szkoły filmowej, nie stał się twórcą hollywoodzkim, nie zamknął się też wyłącznie w europejskim kinie artystycznym. Był gdzieś pomiędzy. I może właśnie dlatego jego kino jest tak bardzo ciekawe. Bo jego bohaterowie bardzo często są tacy sami jak on sam, trochę pomiędzy światami, nie do końca u siebie, szukający miejsca, w którym mogliby się zatrzymać. A może właśnie dlatego nigdy nie przestający iść dalej. W dzisiejszym odcinku spróbuję przyjrzeć się temu, kim właściwie jest Jerzy Skolimowski, nie tylko jako reżyser, ale jako człowiek, który przez całe życie udowadniał, że artysta nie musi wybierać jednej drogi. Można pisać wiersze i kręcić filmy. Można walczyć na ringu i pracować z największymi aktorami świata. Można wyjechać z kraju i nadal tworzyć kino głęboko zakorzenione we własnej wrażliwości. Zapraszam.

Człowiek zawsze w drodze. Żeby zrozumieć kino Jerzego Skolimowskiego, trzeba najpierw zrozumieć jego biografię. Nie dlatego, że jego filmy są prostym zapisem jego życia, bo nie są. Ale dlatego, że w jego przypadku doświadczenia osobiste bardzo mocno wpłynęły na sposób patrzenia na świat. Jerzy Skolimowski urodził się 5 maja 1938 roku w Łodzi. To pokolenie twórców, dla których dzieciństwo zostało naznaczone wojną. Jego ojciec, Józef Skolimowski, był architektem i żołnierzem Armii Krajowej. Został zamordowany przez Niemców podczas okupacji. Przyszły reżyser był wtedy jeszcze dzieckiem. I choć sam Skolimowski rzadko opowiadał o tym wprost, doświadczenie utraty i dorastania w cieniu wojennej traumy bardzo mocno wpisało się w jego późniejszą twórczość. Jego bohaterowie często są bowiem ludźmi pozbawionymi pewności. Ludźmi, którzy próbują odnaleźć się w świecie, który wydaje się być trochę obcy. To poczucie wykorzenienia będzie jednym z najważniejszych tematów jego kina. Ale dzieciństwo Skolimowskiego to nie tylko wojna. To również bardzo intensywny kontakt ze sztuką. Jego matka, Zofia Skolimowska, była związana z kulturą i literaturą. Dzięki niej młody Jerzy od najmłodszych lat miał kontakt z językiem, książkami i kulturą. I bardzo szybko okazało się, że sam również ma artystyczną wrażliwość. Zanim został filmowcem, był poetą. Publikował wiersze. Spotykał się ze środowiskiem literackim. Przez pewien czas wydawało się nawet, że właśnie to literatura będzie jego główną drogą życiową, ale Skolimowski nigdy nie był człowiekiem jednej dziedziny. Równolegle fascynował go również sport, a konkretniej boks. I może brzmi to dość zaskakująco, ale kiedy później ogląda się jego filmy, ta informacja zaczyna mieć duży sens. Bo kino Skolimowskiego jest bardzo fizyczne. Jego bohaterowie nie tylko mówią, oni przede wszystkim istnieją poprzez ciało. Poruszają się, uciekają, milczą, wykonują wszelkie gesty. Ich emocje często nie pojawiają się w samych dialogach, ale chociażby w sposobie chodzenia, patrzenia czy reagowania. Można powiedzieć, że doświadczenie sportowe nauczyło Skolimowskiego patrzeć na człowieka jako na istotę fizyczną. Nie tylko myślącą, ale również odczuwającą świat poprzez ciało. I to właśnie bardzo ważne, bo później stanie się jednym z charakterystycznych elementów jego stylu. Zanim jednak kamera stała się jego najważniejszym narzędziem, pojawiła się literatura. I właśnie dzięki niej poznał środowisko filmowe. W młodości zetknął się m.in. z Romanem Polańskim. Ich relacja była niezwykle ważna dla obu twórców. Polański potrzebował współpracownika przy scenariuszu swojego pierwszego pełnometrażowego filmu. Tym współpracownikiem okazał się właśnie Skolimowski. Tak powstał scenariusz do Noża w wodzie. Filmu, który w 1962 roku przeszedł do historii polskiego kina. Dla Skolimowskiego była to niezwykła sytuacja. Miał niewiele ponad 20 lat, a już uczestniczył w tworzeniu filmu, który zdobył międzynarodowe uznanie i otrzymał nominację do Oscara. Ale zamiast zostać scenarzystą, postanowił zrobić coś znacznie trudniejszego. Sam stanąć za kamerą. Bo Skolimowski od początku nie chciał tylko opowiadać cudzych historii. Chciał tworzyć własny język. I właśnie wtedy zaczyna się najważniejszy rozdział tej historii.

Jerzy Skolimowski, człowiek, który nie mieścił się w kadrze. Twórca, który nie pasował do systemu. Kiedy Jerzy Skolimowski pojawił się w polskim kinie, właściwie od razu było wiadomo, że nie będzie kolejnym twórcą powtarzającym istniejące schematy. Lata 60. były w polskiej kinematografii niezwykle ciekawym momentem. Z jednej strony wciąż bardzo silna była tradycja polskiej szkoły filmowej. Kina rozliczającego się z wojną, historią i doświadczeniem całego pokolenia. Z drugiej strony pojawiali się młodzi twórcy, którzy coraz częściej odwracali kamerę od wielkich wydarzeń i zaczynali patrzeć na zwykłego człowieka. Na jego codzienność, na jego samotność, zagubienie. Skolimowski należał właśnie do tego pokolenia. Ale nawet wśród młodych reżyserów wyróżniał się czymś wyjątkowym. Nie interesowały go wielkie narracje, nie chciał tworzyć bohaterów pomnikowych. Jego człowiek był bardziej niepewny. Czasami śmieszny, czasami irytujący, czasami trochę przegrany, ale zawsze prawdziwy. Jego debiutancki film Rysopis z 1964 roku był pod tym względem bardzo ważnym momentem. To nie był film, który próbował odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy jako naród. To było raczej pytanie, kim jest człowiek, który nie wie jeszcze, kim chce zostać. I właśnie dlatego bohaterowie Skolimowskiego tak często sprawiają wrażenia ludzi zawieszonych. Pomiędzy decyzją a bezruchem. Pomiędzy przeszłością a przyszłością. Pomiędzy miejscami. To poczucie niepewności stało się jednym z najważniejszych znaków jego kina. Co ciekawe, sam Skolimowski również nie prowadził typowej drogi artysty. Nie był kimś, kto od początku dokładnie wiedział, gdzie chce dojść. Raczej cały czas sprawdzał nowe możliwości. Trochę jak jego bohaterowie. Próbował różnych języków. Literatury, filmu, malarstwa, aktorstwa. I chyba właśnie dlatego jego twórczość nigdy nie stała się przewidywalna. Warto też powiedzieć, że Skolimowski od początku miał opinię człowieka niezwykle niezależnego. Nie był łatwym twórcą dla systemu. Ani dla producentów, ani dla krytyków. Ale to nie dlatego, że celowo chciał prowokować. Po prostu nie umiał robić rzeczy wbrew sobie. A w realiach polskiego kina lat 60. oznaczało to często konflikt. Najlepszym przykładem jest film Ręce do góry. To dzieło, które miało stać się kolejnym etapem jego kariery, ale zamiast tego na wiele lat zostało zatrzymane przez cenzurę. Film powstał w 67 roku, ale oficjalnie widzowie mogli go zobaczyć dopiero 14 lat później. Powodem była oczywiście polityczna wymowa obrazu. Skolimowski nie mówił wprost, ten system jest zły. On robił coś znacznie bardziej niebezpiecznego, bo pokazywał absurd. Pokazywał ludzi uwięzionych w świecie, w którym pewne rzeczy są tak oczywiste, że przestają być zauważalne. A absurd często jest dla systemów bardziej niewiarygodny niż sama bezpośrednia krytyka, bo trudno go ocenzurować. Trudno zakazać czegoś, co nie podaje jednej prostej odpowiedzi. I tutaj pojawia się bardzo charakterystyczna cecha Skolimowskiego. On nigdy nie był artystą deklaracji. Nie interesowało go kino, które mówi, oto prawda, to rozwiązanie.

rozwiązanie. Jego kino mówi raczej: spójrz jeszcze raz, zastanów się. Może rzeczywistość jest bardziej skomplikowana? W pewnym sensie można powiedzieć, że konflikt z cenzurą był momentem, który przyspieszył jego emigrację. Ale wyjazd Skolimowskiego z Polski nie był zwykłym opuszczeniem kraju. To nie była historia artysty, który po prostu szukał większego rynku. To była bardziej historia człowieka, który potrzebował przestrzeni czy możliwości pracy bez ciągłego oglądania się na ograniczenia. I paradoksalnie właśnie poza Polską jego kino zaczęło być jeszcze bardziej rozpoznawalne. Bo kiedy wyjechał, okazało się, że jego największą siłą jest opowiadanie wyłącznie o polskiej rzeczywistości. Jego siłą jest opowiadanie o doświadczeniu outsidera. A outsiderów było wszędzie bardzo wielu. Kiedy Skolimowski pojawił się za granicą, nie zaczynał od zera. Miał już nazwisko, doświadczenie, swój własny styl, ale musiał zmierzyć się z czymś całkowicie nowym, z innym językiem, inną kulturą produkcji czy innym sposobem pracy. I właśnie tutaj zaczyna się najciekawszy etap jego biografii, bo wielu artystów po emigracji traci własny głos. Próbuje dostosować się do nowego miejsca. Skolimowski zrobił jednak coś zupełnie odwrotnego, ponieważ to on sprawił, że nowe miejsca zaczęły wyglądać trochę jak jego kino. Można powiedzieć, że Jerzy Skolimowski miał w życiu kilka debiutów. Pierwszy w Polsce, drugi na emigracji. I ten drugi był chyba równie ważny. Po wyjeździe z kraju trafił do Belgii, gdzie zrealizował film Start. Ale najważniejszy moment przyszedł wraz z Wielką Brytanią. To właśnie tam powstał film, który dla wielu krytyków do dziś pozostaje jednym z najważniejszych dzieł Skolimowskiego. Mianowicie Deep End. I może najciekawsze jest to, że film pokazuje coś bardzo charakterystycznego dla całej jego twórczości. Skolimowski potrafił opowiadać o bardzo konkretnym miejscu, ale jednocześnie tworzył historię uniwersalną. Nie trzeba znać realiów Londynu lat 70. Nie trzeba pamiętać tamtej mody, nie trzeba znać tamtej kultury. Bo pod spodem jest coś znacznie bardziej podstawowego. Samotność, potrzeba bliskości, pragnienie bycia zauważonym. I to właśnie dlatego jego kino tak dobrze przekraczało granice. Bo nie było przywiązane wyłącznie do miejsca. Było przywiązane do emocji. Jest w Skolimowskim coś bardzo interesującego. Z jednej strony był artystą niezwykle europejskim. Pracował w wielu krajach, poruszał się między kulturami. Z drugiej strony jednak jego kino ma bardzo mocny, rozpoznawalny charakter. Można zmienić język, można zmienić aktorów czy kraj produkcji, ale pewne rzeczy pozostają nadal takie same. Samotny bohater, niepokojąca atmosfera. Poczucie, że pod zwykłą codziennością kryje się coś niewypowiedzianego. I właśnie to sprawia, że po kilku minutach filmu często można rozpoznać jego rękę. Tak jak rozpoznajemy malarza po jednym pociągnięciu pędzla.

Jerzy Skolimowski jako człowiek, który nigdy nie mieścił się w kadrze. Język Skolimowskiego, czyli dlaczego jego kino rozpoznajemy. Są reżyserzy, których poznajemy po tematach. Wiemy, że pewni twórcy wracają do wojny, inni do relacji rodzinnych, jeszcze inni do polityki albo historii. W przypadku Jerzego Skolimowskiego sprawa wygląda trochę inaczej. Jego kino rozpoznajemy nie tylko po tym, o czym opowiada. Rozpoznajemy je po tym, jak patrzy. I chyba właśnie to jest największa siła jego twórczości. Skolimowski nie jest reżyserem, który mówi widzowi: zwróć uwagę na ten moment, tutaj znajduje się znaczenie. On raczej tworzy tą przestrzeń, w której znaczenie powoli się pojawia. Jego filmy wymagają od widza cierpliwości. Ale to nie dlatego, że są trudne, a bardziej dlatego, że nie podają wszystkiego od razu na tacy. Jednym z najważniejszych elementów jego kina jest ciało. To bardzo charakterystyczne, bo wielu reżyserów buduje swoich bohaterów przede wszystkim poprzez psychologię. Poprzez rozmowy, wspomnienia, monologi. U Skolimowskiego człowiek często istnieje wcześniej niż jego historia. Najpierw widzimy ruch, sposób chodzenia, gest, spojrzenie. Dopiero później próbujemy zrozumieć, kim ta osoba właściwie jest. To zresztą bardzo dobrze łączy się z jego własnym doświadczeniem sportowym. Ponieważ to właśnie boks nauczył go, że ciało nie kłamie. Że zanim człowiek coś powie, jego reakcja często zdradza już wszystko. I dokładnie tak działa jego kino. Bohater może mówić jedno, ale jego ciało opowiada coś zupełnie innego. Drugim ważnym elementem jest oczywiście ruch. U Skolimowskiego bohaterowie niemal nigdy nie stoją w miejscu. Nawet kiedy fizycznie pozostają nieruchomi, wewnętrznie cały czas gdzieś zmierzają. Są w drodze, szukają, uciekają. Próbują coś osiągnąć, ale często sami nie wiedzą dokładnie co. To bardzo ciekawy paradoks, bo Skolimowski jest twórcą ruchu, ale jego filmy często opowiadają o niemożności dotarcia do celu. Droga jest ważniejsza niż miejsce, do którego prowadzi. Bardzo ważna jest również przestrzeń. W jego filmach miejsca nigdy nie są tylko deklaracją. Miasto, ulica, mieszkanie, las czy krajobraz zawsze mają własną energię. Czasami wydaje się wręcz, że przestrzeń jest kolejnym bohaterem. Londyn w jego filmach nie jest pocztówkowym Londynem. Nie jest symbolem sukcesu. Jest miejscem trochę obcym, trochę chłodnym. Pełnym ludzi, którzy są obok siebie, ale niekoniecznie ze sobą. To bardzo pasuje do doświadczenia emigracji. Bo emigracja w kinie Skolimowskiego nie polega wyłącznie na zmianie kraju. Bardziej na poczuciu, że człowiek nie do końca należy do żadnego miejsca. Kolejnym elementem jest cisza. I to chyba jeden z najbardziej niedocenianych aspektów jego twórczości. Skolimowski bardzo ufa ciszy. Wie, że brak słów może powiedzieć więcej niż dialog. Współczesne kino bardzo boi się pustki. Boi się momentów, w których nic spektakularnego się nie dzieje. Skolimowski wręcz przeciwnie. On właśnie w tych chwilach odnajduje największe napięcie. W spojrzeniu, w oczekiwaniu, w dobrym geście. W czymś, co pozornie nie jest ważne. Można powiedzieć, że jego kino jest kinem niedopowiedzenia. I to słowo jest tutaj bardzo istotne, bo Skolimowski nigdy nie chciał być reżyserem, który zamyka interpretację. Nie cechował, nie określał. Ten bohater jest dobry, zły, ta sytuacja oznacza dokładnie to czy tamto. Ale zostawiał zawsze miejsce dla widza. A to wymaga ogromnego zaufania. Przede wszystkim zaufania do odbiorcy, że potrafi samodzielnie myśleć. Jest jeszcze jeden niezwykle ważny motyw, mianowicie samotność. Ale nie jest to samotność rozumiana jako brak ludzi wokół. Często jego bohaterowie są otoczeni innymi osobami. Problem polega na tym, że nie potrafią się naprawdę spotkać. To samotność bardziej egzystencjalna, bardziej poczucie bycia obok świata. I być może właśnie dlatego kino Skolimowskiego tak mocno rezonuje także dzisiaj, bo współczesność bardzo dobrze zna to uczucie. Można być stale podłączonym, można mieć setki kontaktów, a jednocześnie czuć się całkowicie osobno.

Skolimowski za granicą. Kiedy emigracja stała się stylem? Kiedy myślimy o polskich twórcach emigracyjnych, często pojawia się pytanie, czy wyjazd z kraju oznacza utratę własnej tożsamości? Czy artysta, który zaczyna pracować gdzie indziej, nadal tworzy polskie kino? W przypadku Skolimowskiego odpowiedź jest bardzo ciekawa, bo jego kino nigdy nie było polskie tylko dlatego, że mówiło o Polsce. Było polskie dlatego, że miało określoną wrażliwość. Było pełne niepokoju, melancholii, ironii, poczucia absurdu. Ale jednocześnie było na tyle uniwersalne, że mogło funkcjonować wszędzie. Warto tutaj wspomnieć o filmie Moonlighting z 1982 roku. To jeden z najważniejszych filmów Skolimowskiego, jednocześnie jeden z najciekawszych obrazów dotyczących doświadczenia emigracji. Nie dlatego, że pokazuje emigrację jako wielką przygodę. Wręcz przeciwnie. Pokazuje jej trudną, często niewygodną stronę. Poczucie odcięcia, niepewność, życie między światami. Co ciekawe, film powstał w czasie szczególnym, po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Skolimowski, który sam żył poza krajem, doskonale rozumiał ten rodzaj zawieszenia. Być daleko, ale jednocześnie cały czas być związanym z miejscem, które się zostawiło. I właśnie to jest niesamowicie charakterystyczne dla jego twórczości. Skolimowski nigdy nie opowiadał o emigracji jako o prostym podziale. Tu jest ojczyzna, tam jest obcy świat. U niego granice są bardziej skomplikowane. Człowiek może wyjechać, ale pewnych rzeczy nie zostawia za sobą. Pamięci, doświadczeń czy chociażby sposobu patrzenia. I może dlatego jego kariera zagraniczna jest tak bardzo ciekawa. Bo nie polegała na tym, że polski reżyser pojechał na zachód i zaczął tam robić zachodnie kino. Skolimowski pojechał na zachód i nadal robił kino Skolimowskiego. Tylko w nowych warunkach.

człowiek, który odłożył kamerę. W latach 90. Jerzy Skolimowski praktycznie wycofał się z kina. Dla świata filmu było to ogromne zaskoczenie. Mówimy przecież o reżyserze, który miał za sobą międzynarodową karierę. O twórcy, który zdobywał nagrody na najważniejszych festiwalach. O człowieku, który mógł dalej pracować, a jednak wybrał inaczej. Zajął się malarstwem. I ten etap jego życia jest bardzo ważny, bo pokazuje coś bardzo fundamentalnego. Skolimowski nigdy nie był człowiekiem uzależnionym wyłącznie od jednej formy sztuki. Dla wielu reżyserów kino jest całym światem. Dla niego było jednym ze światów. Malarstwo dawało mu inną wolność. W filmie zawsze istnieje zespół. Producent, operator, aktorzy, budżet, terminy. A obraz można stworzyć samemu. Bez kompromisów, bez tłumaczenia się. Można nawet powiedzieć, że ten okres milczenia filmowego był dla niego twórczo bardzo ważny. Bo kiedy wrócił do kina po kilkunastu latach, nie próbował udowodnić, że nadal jest tym samym reżyserem. Nie próbował odtworzyć dawnego sukcesu. Wrócił jako ktoś trochę inny. Dojrzalszy, spokojniejszy, bardziej skupiony. Powrót nastąpił w 2008 roku wraz z filmem Cztery noce z Anną. I był to powrót bardzo charakterystyczny. Nie przez wielką produkcję czy spektakularny projekt, ale przez kameralną, intymną historię. To kino pozornie proste, ale właśnie w tej prostocie kryje się siła Skolimowskiego. On nigdy nie potrzebował wielkich wydarzeń, żeby mówić o rzeczach ważnych. Interesował go człowiek, jego potrzeba bliskości, jego samotność, jego pragnienie bycia zauważonym. I tutaj warto zauważyć coś jeszcze. Kiedy wielu twórców po długiej przerwie próbuje nadążyć za nowymi trendami, Skolimowski zrobił jednak coś całkowicie odwrotnego. Nie próbował zmieniać się dla współczesnego kina. To współczesne kino musiało ponownie odkryć jego sposób patrzenia. Okazało się, że język, którym posługiwał się w latach 60. i 70., nadal działa. Może nawet mocniej niż wcześniej, bo świat, który opisywał, świat samotności, zagubienia i poszukiwania własnego miejsca, stał się jeszcze bardziej aktualny.

I o, opowieść o świecie, na który patrzymy, ale którego nie zawsze widzimy. W 2022 roku Jerzy Skolimowski zrobił coś, czego chyba nikt nie mógł się do końca spodziewać. W wieku 84 lat powrócił na jeden z najważniejszych festiwali filmowych świata – do Cannes. I nie przyjechał tam tylko jako twórca wspominający dawne sukcesy. Nie jako legenda, którą zaprasza się wyłącznie po to, żeby wręczyć honorową nagrodę. Przyjechał bowiem z nowym filmem. Filmem niezwykłym. Filmem, którego bohaterem jest osioł. I o, już sam pomysł mógł wydawać się ryzykowny. W czasach, kiedy kino często stawia na wielkie historie, dramaty społeczne albo widowiskowe produkcje, Skolimowski zdecydował się opowiedzieć świat z perspektywy zwierzęcia. Ale właściwie trudno się dziwić, jeśli zna się jego wcześniejszą twórczość. Bo od początku swojej kariery interesowało go spojrzenie kogoś, kto znajduje się trochę obok. Kogoś, kto obserwuje świat, a nie do końca jest jego częścią. I właśnie dlatego osioł w jego filmie nie jest tylko symbolem. Nie jest prostą metaforą. A jest bardziej bohaterem. Istotą, która doświadcza rzeczywistości inaczej niż człowiek. To, co niezwykle ciekawe w I.O., to sposób, w jaki Skolimowski zmienia perspektywę. Przyzwyczailiśmy się do tego, że kino zazwyczaj patrzy na świat ludzkimi oczami. To człowiek jest centrum historii. To człowiek interpretuje rzeczywistość, nadaje znaczenia. Skolimowski robi jednak coś odwrotnego, bo zadaje pytanie. A co gdybyśmy na chwilę przestali być centrum? Gdybyśmy spróbowali zobaczyć świat bez naszego poczucia wyższości? Bez przekonania, że wszystko istnieje tylko dla nas? I właśnie tutaj wraca jeden z najważniejszych tematów jego kina – empatia. Skolimowski od początku swojej drogi interesował się ludźmi, którzy są niewidzialni. Tymi, których inni nie zauważają. Samotnymi, zagubionymi, odpychanymi. W I.O. tą perspektywę przenosi jeszcze dalej. Nie chodzi już tylko o człowieka stojącego na marginesie społeczeństwa. Chodzi o istotę stojącą na marginesie ludzkiego świata. Film został bardzo dobrze przyjęty. Otrzymał nagrodę jury na festiwalu filmowym w Cannes. Stał się polskim kandydatem do Oscara. Ostatecznie otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. I nagle okazało się, że Jerzy Skolimowski, twórca, który zaczynał swoją karierę ponad pół wieku wcześniej, nadal potrafi prowadzić dialog ze współczesnym widzem. Ale chyba największym sukcesem I.O. nie były same nagrody. Było nim coś innego. Było to przypomnienie światu, że kino nie musi zawsze opowiadać w ten sam sposób. Że można mieć 80 kilka lat i nadal eksperymentować, nadal szukać, nadal zadawać.

Dlaczego Skolimowski jest tak ważny? Kiedy próbujemy podsumować twórczość Jerzego Skolimowskiego, bardzo łatwo wpaść w pułapkę wyliczania. Nagrody, festiwale, filmy, nazwiska aktorów. Ale chyba nie o to do końca tutaj chodzi, bo znaczenie Skolimowskiego nie wynika wyłącznie z tego, co zrobił. Wynika przede wszystkim z tego, jak patrzył. Przez całą karierę pozostał wierny kilku rzeczom. Nieufności wobec prostych odpowiedzi. Fascynacji człowiekiem. Przekonaniu, że kino powinno zostawiać przestrzeń dla wyobraźni. I wierzę, że artysta nie musi stale powtarzać samego siebie. To ostatnie jest chyba szczególnie ważne, bo historia Skolimowskiego jest historią ciągłej zmiany. Był poetą, był sportowcem, był scenarzystą, był reżyserem, był aktorem, malarzem, wyjeżdżał, wracał. Znikał, pojawiał się ponownie, ale za każdym razem jednak pozostawał sobą. I może dlatego właśnie tak dobrze pasuje do tej audycji, do tytułu Za granicą kadru. Bo Jerzy Skolimowski przez całe życie interesował się tym, co znajduje się poza oczywistym obrazem, poza pierwszym spojrzeniem, poza tym, co łatwo nazwać, poza tym, co wygodne. Jego kino zawsze mówiło: spójrz jeszcze raz, może zobaczysz coś, czego wcześniej nie było. Jest w jego twórczości pewna piękna sprzeczność. Z jednej strony jest artystą bardzo osobnym, trudnym do sklasyfikowania, niepodporządkowanym żadnej modzie. Z drugiej strony jednak jego filmy dotykają tematów, które dotyczą każdego. Samotności, poszukiwania własnego miejsca, potrzeby wolności, pragnienia, żeby ktoś naprawdę nas zobaczył. I chyba właśnie dlatego Jerzy Skolimowski pozostaje jednym z najważniejszych polskich twórców filmowych. Nie dlatego, że zrobił najwięcej filmów, nie dlatego, że zawsze był obecny w centrum uwagi, ale dlatego, że przez ponad 60 lat potrafił zachować coś najcenniejszego dla artysty. Własny głos. I tym akcentem będę powoli kończyć dzisiejszy odcinek serii Za granicą kadru, realizowanej w ramach Sabotażu Kulturalnego. Mam nadzieję, że ta podróż przez twórczość Skolimowskiego pokazała, że czasami wyjazd nie oznacza końca pewnego rozdziału, czasami oznacza właśnie jego początek. Skolimowski przekraczał granice państw, ale przede wszystkim przekraczał granice własnej twórczości. Nie pozwolił zamknąć się w jednym stylu, w jednym kraju, w jednym sposobie myślenia o kinie. I może właśnie dlatego po tylu latach nadal pozostaje twórcą tak aktualnym. Realizował mnie dla Was Filip Skuza, ja byłam Hanna Rosińska, a to drugi odcinek z cyklu Za granicą kadru.

spojrzenie, ale nie można się zgodzić, że nie jest ono prawdziwe. I w zeszłym roku wydali album Trash Classics, który dokładnie to opisuje i jednego z utworów z tego właśnie albumu teraz posłuchamy.

No to zaczęliśmy tak z przytupem Frankie and the Witch Fingers z utworem Gutter Priestess i w tych gitarowych brzmieniach zostaniemy, no bo jak myślę, że wszyscy wiemy, Wielka Brytania ma naprawdę potężną scenę, jeżeli chodzi o muzykę rockową, a jednym z takich zespołów, który w ostatnich latach bardzo wysoko się wspiął po tych szczeblach kariery i już można powiedzieć, że jest uznawany za jeden z klasyków ostatnich lat, a mówię tutaj o Black Country New Road. Ich w ogóle historia jest bardzo ciekawa, bo kariera potoczyła się jak taka trochę seria niefortunnych zdarzeń. Zaczynali tworząc trochę w punku, trochę w art popie, w post-rocku, w jazzie, jakoś mieszając wszystkie te gatunki. No i po wydaniu pierwszego albumu zamknął ich lockdown. Ale to ich nie zatrzymało, podnieśli się, wydali drugi album, no i akurat kilka dni przed wydaniem tego albumu, przed jego premierą, niespodziewanie zespół opuścił wokalista Isaac Wood, co tłumaczył problemami ze zdrowiem psychicznym. No i to jest taka sytuacja, w której niektóre zespoły szukają nowego wokalisty, niektóre po prostu upadają, bo nie są w stanie bez, no tak naprawdę, frontmana sobie poradzić, ale tak nie było w tym przypadku. Tutaj Black Country New Road pogodziło się z tym przetasowaniem kart w zespole, z tym odejściem wokalisty, no i poradzili sobie z tym, co mieli, z tymi członkami, którzy w zespole już byli. Nie próbowali udawać, że nic się nie stało, ani właśnie szukać jakiegoś zastępstwa i udawać, że to wciąż będzie to samo. Po prostu zaczęli od nowa i swoim trzecim albumem, Forever How Long, który wyszedł w zeszłym roku, zredefiniowali istnienie swojego zespołu, zredefiniowali swój styl. No i myślę, że wyszło to bardzo dobrze. Będzie można tego posłuchać na żywo już w ten weekend w Katowicach, a wy posłuchajcie utworu z tego albumu, czyli Salem Sisters.

wychodzą na dobre. Oczywiście nie odbieram tutaj Isaacowi Woodowi jego wokalu, ale nowości od Black Country naprawdę się sprawdzają, ale co by się tak nie zachwycać nad tą Wielką Brytanią i tą ich rockową sceną, wróćmy teraz do Polski i to tak dosyć głęboko, bo do naszej polskiej muzyki ludowej. No a za sprawą zespołu Tercet Imperial, który 2 miesiące temu wydał swoją debiutancką płytę Prymat, możemy właśnie do tej polskiej dawnej wsi się przenieść, bo specjalizują się oni w rearanżowaniu muzyki ludowej. Na swoim albumie prezentują tak naprawdę utwory już istniejące, które były grane we wsiach, na różnych takich tego rodzaju wydarzeniach, na jakichś zabawach wiejskich, które już od lat tak naprawdę istniały. Większość z nich pochodzi z Radomszczyzny. No i te wiejskie melodie, które w większości są tutaj oberkami, zapisane są oryginalnie razem z tekstami i z melodiami z tego, co udało się wysłyszeć na żywo, bądź też na nagraniach. A co ciekawe, tutaj warto wspomnieć, na fizycznym wydaniu płyty, jeżeli ktoś z was chciałby się w takie zaopatrzyć, są spisane wszystkie źródła, typu kto to grał, w jakiej wsi, na jakiej imprezie, skąd to się w ogóle wzięło, gdzie to zostało wysłyszane. Także naprawdę to jest taki dobry hołd dla tej naszej polskiej kultury, z której uważam, że zdecydowanie za rzadko czerpiemy. A jeżeli chodzi o tematykę tych utworów, to również składają się one w taką całą historię. Album rozpoczyna się dwoma utworami weselnymi i toczona jest historia przez tak naprawdę wszystkie pory roku. Pawcio, którego zaraz posłuchamy, to niekoniecznie utwór o kimś z takim imieniem, a o Pawiu i o dziewczynie, która w swojej takiej wiejskiej szopie tym Pawiem się zajmuje.

Terzet Imperial z utworem Pawcio. Ja jestem szczerze bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał ich koncert, jak na żywo to zaaranżują, czy będzie to tak wyglądać jak właśnie takie bardziej wiejskie widowisko, czy trochę więcej będzie z tej współczesności. Zobaczymy, jak to będzie już w ten weekend na OFF-ie, a my teraz przechodzimy do naszego stałego punktu programu. Na pewno odważnie i bezkompromisowo jest w tej aktualnej płycie tygodnia, no bo mówię tutaj o albumie Trysk od duetu Icarus. Jeżeli ich nie kojarzycie, no to naprawdę warto się zapoznać z performancem, jaki robią. Jest to na pewno coś, czego nie można przeoczyć. No a tworzą muzykę taką elektroniczną, rejwową, taneczną, która mimo tych swoich takich bardzo lekkich i można by stwierdzić, że robionych trochę dla żartu brzmień, ma za sobą przekaz, taki przez tą właśnie satyrę, przez przerysowanie przekazują tematy, które są dla nich ważne i które w ogóle są społecznie ważne i aktualne, no bo mówią o takim uwięzieniu w świecie ciągłego wyobcowania, ciągłego przeciążenia takiego technologicznego, społecznego i emocjonalnego. Poruszają te tematy ze strony takich właśnie bardziej marzycieli, tych no, artystycznych dusz, jakoś próbując sobie z tym poradzić. I wychodzi na pewno zaskakująco dosyć. Zgromadzili za sobą już szeroką rzeszę fanów, mimo że wydają tak naprawdę od niedawna, jest to ich debiutancki album, chociaż utwory na nim były zbierane już od jakiegoś czasu. Jeżeli jeszcze ich nie znacie, no to na pewno was swoimi brzmieniami porwą, a posłuchamy teraz Polish Amori na ficie z Moleheadem i Michałem Szpakiem.

LSD and the Search for God z utworem Outer Space. Tak jak zapowiedziałam, zostaniemy w tym shoegaze, no i właśnie na tej polskiej, wspinającej się dopiero po szczeblach kariery scenie. Shoegaze tym razem bardziej melancholijny, trochę lżejszy, a mówię tutaj o zespole Lunar Trips, który niedawno zadebiutował, no i już udało mi się usłyszeć ich na żywo i naprawdę wokal, jaki tam jest i w ogóle cała prezencja zespołu na żywo jest warta usłyszenia tego. Wydali swój debiutancki album w zeszłym roku i sami mówią o swojej muzyce jako taka surowa, prosta, słodko-gorzka, ale też kojąca. I myślę, że w 100% mogę to potwierdzić, że właśnie takie brzmienia i jeżeli takich emocji i odczuć w muzyce szukacie, no to jest dobry zespół, jeżeli jeszcze ich nie znacie. Aktualnie dosyć sporo koncertują, więc jeżeli nie na OFF-ie, no to można ich też złapać w różnych innych miejscach, a zapowiedzieli, że niebawem ogłoszą jesienne daty koncertów, także na pewno na jakiś się załapiecie, jeżeli macie na to ochotę. I wrócimy do tego debiutanckiego albumu, a posłuchamy z niego utworu Touching from a Distance.

Zaczęliśmy ten aferytm z takim mocnym uderzeniem i tak mam wrażenie, że coraz bardziej melancholijnie tutaj się robi. No i obiecuję, że to już jest ten punkt kulminacyjny tej melancholii. Doszliśmy do artystki, która swoimi brzmieniami na pewno nie porywa, ale hipnotyzuje i myślę, że to jest jej głównym celem, a mówię tutaj o Oklo, czyli jednej z bardziej wpływowych artystek na scenie elektronicznej, ale też popowej i jest to w ogóle ciekawe, bo zaczęła dopiero tak mieć większy rozgłos w zeszłym roku po wydaniu swojego albumu Choke Enough, no ale na swoim koncie już ma naprawdę zaskakujące duże współprace, bo z takimi artystkami jak FKA Twigs czy też Pink Panthers. No i cała tak naprawdę scena elektroniczna, dream popowa w jakimś chociażby najmniejszym stopniu inspiruje się Oklo, także i z tych artystów mniejszych, którzy patrzą z takim uwielbieniem, nawet bym powiedziała, do Oklo i też od tych największych producentów światowych. Artystka z Francji dostaje uznanie tak naprawdę na całym świecie i myślę, że jest to zasłużone. Jest zdecydowanie ciekawszym projektem w ostatnich latach i co tu więcej mówić? Możecie jej posłuchać już w piątek na OFF-ie, a teraz posłuchacie utworu z jej ostatniego albumu, o którym właśnie mówiłam, Choke Enough, a będzie to Endless.

Close utworem Endless. Trochę nas tutaj zahipnotyzowała tą swoją elektroniką i przy elektronice nadal zostaniemy, ale w połączeniu z jazzem, a tak naprawdę to raczej przy jazzie w połączeniu z elektroniką, bo posłuchamy zaraz utworu z najnowszego albumu polskiego zespołu Błoto. Polski jazz eksperymentalny to jest w ogóle dla mnie jakiś fenomen, ile tych zespołów mamy i naprawdę myślę, że to jest nasza duma narodowa, jeżeli chodzi o tą właśnie jazzową scenę. No i Błoto swoim najnowszym albumem, a mówię tutaj o atmosferze, trochę z tych już ram jazzowych wychodzą. Słychać tam właśnie dużo tej elektroniki, dużo psychodelii, no i inspiracji muzyką Europy Środkowo-Wschodniej, tak szeroko to nazywając, a ten właśnie album jest taką dosyć konkretną, przemyślaną historią, przemyślaną opowieścią, mimo że twórcy nie posługują się tutaj słowami, a samymi dźwiękami, no to dzieli się on na takie dwie części, można by powiedzieć, fabularne, dwie części tematyczne. Pierwsza jest o napięciach i opresjach obecnych we współczesnym świecie. No i mamy tutaj takie tytuły jak władza, mobbing, korupcja, wyzysk, bieda. Generalnie w takich tematach tutaj się obracamy. No a ta druga część od już 8 do 13 utworu jest o tych emocjach bardziej pozytywnych, jest związana z takim wyzwoleniem, z wolnością. Też takie tytuły tutaj się pojawiają jak aura, ekstaza, euforia, wolność. No i właśnie my posłuchamy zaraz utworu z tej już końcówki podróży od niepokoju do wyzwolenia. Utwór tak naprawdę na pozycji 11, czyli przy samym końcu albumu, a będzie to Ekstaza.

nie samymi ekstazowymi, eksperymentalnymi brzmieniami też człowiek żyje. No i warto posłuchać też czasem czegoś takiego lżejszego, bardziej tanecznego, a to zapewni nam dzisiaj artysta Baby Morocco ze swoim najnowszym utworem Annoying. Takie taneczne, pełne szaleństwa i wolne od jakiejkolwiek powagi są to piosenki, które właśnie Baby Morocco wydaje. No to jest taki typ muzyki, która może nie wzbudza jakichś głębokich emocji, nie wzbudza jakichś refleksji, ale na pewno ma mnóstwo kolorów, na pewno porywa. Jest to taki house trochę zmiksowany z funkiem, z jakimiś bardziej lekkimi bitami. No i tworzy to mieszankę takiej bardzo komfortowej, pełnej miłości, radości i akceptacji dla wszystkiego, co cokolwiek może się pojawić, imprezy. Więc dajcie się na chwilę w tym uczuciu porwać z utworem Annoying.

Baby Morocco porwał nas trochę w te taneczniejsze brzmienia, ale jeszcze przystaniemy na chwilę przy tej bardziej eksperymentalnej muzyce, a będzie to za sprawą zespołu Koty bez oczu, Psy bez nóg. No naprawdę myślę, że nie trzeba tu wiele mówić, jeżeli ktoś w ten sposób nazywa zespół, to na pewno są to bardziej eksperymentalne brzmienia i na pewno jest to coś ciekawego. Jest to dosyć taka ciężka emocjonalnie muzyka, na pewno bardzo gęsta. Dużo się dzieje ciekawych rzeczy, chociaż jest bardzo melancholijnie, a posłuchamy teraz, kiedyś przyjdzie ten sam rok.

Był to jeden z krótszych utworów Kotów bez oczu i Psów bez nóg, bo niestety na te dłuższe, a nawet 15-minutowe nie mamy teraz czasu, bo już zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Realizował audycję Patryk Wojciak, a przy mikrofonie była dla Was Karolina Ziembińska, a zakończymy sobie bardziej instrumentalnie, bo z Dobrawą Czocher i utworem Sirens.

0: Ferit pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia.

0: Było dwóch braci, bardzo się kochali, jak to bliźniacy, więzi ze stali. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Natalia Król, zaaferowani ze mną w studiu.
1: Max Wawrzyniak.
2: I Nina Frąckowiak.
0: A za realizację odpowiada, może sobie wziąć nawet mikrofon i się sam przedstawić,
2: Wojtek,
0: jeśli bardzo chciał. Jaki Wojtek?
1: Co? Patryk Wojciak.
3: Wojciak Patryk, jak niektórzy to mogą powiedzieć.
2: Wojciak.
3: Patryk Wojciak po prostu.
2: Pajciak.
1: Albo Wojryk Pajak. Mm. Wszystko jest możliwe.
0: Wszystkie
1: wersje
0: możliwe.
1: Są dobre.
2: Na zaoferowanych wszystko jest możliwe.
0: Dziękuję bardzo. Przedstawiliśmy się wszyscy. Dzisiejsza audycja. Co na niej będziemy robić? Będziemy hejtować planety z prostego powodu. Nienawidzę kosmosu. Gardzę tym pomieszczeniem.
2: O, przyszedł mój ulubiony realizator.
1: Czyli to ty byłaś. Ej, wydawało mi się, że ktoś mi mówił o tym, że nienawidzi planet i myślałem przez chwilę, że to nie byłaś ty, ale potem, że to jednak byłaś ty, ale to jednak nie.
2: A, dobra.
1: Nie, Mikołaj Pokorzyński to tam.
0: Tam, wiesz, on się nie liczy. Saduwa mu już ustaliliśmy, uderzyła do głowy.
1: Za dużo tych aferaków, za dużo.
0: Za dużo.
2: Poczuł się.
0: Będziemy hejtować planety, później dowiemy się, czy jesteśmy jeleniem, czy też nie. Mhm. Dlaczego? Bo mnie to zafascynowało. O czym jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać?
2: Mówiłaś o horoskopie?
0: Mówiłam, że będą wróżby. Nie mówiłam, że będą wróżby. Będą wróżby, będziemy losować strony z kartek.
1: Pięknie.
2: Z tej księgi.
0: Tak, ze sztuki wojny. To jest najbardziej męska książka, jaką znalazłam w swojej całej bibliotece. Ona jest, tak jak ja kiedyś powiedziałam, że jestem alfą tutaj w tym radiu, to jest taka dla alfy książka. Więc tak, ja bym bardzo chciała teraz, żebyśmy może jednak zrobili sobie przerwę i posłuchali muzyki, dlatego teraz będzie lecieć piosenka.

0: Tak, to była piosenka, którą wybrałam.
1: Przeczytaj jej tytuł?
0: Nie.
1: Aha, okej.
0: Okay. No i tyle było z naszej rozmowy. Możemy na tym zakończyć dzisiejszą audycję.
1: Za mikrofonami byli
0: Natalia Król,
2: Nina Franckowiak
1: i Maksymilian Wawrzyniak.
0: Super było, naprawdę. Ale teraz wracając, bo żartowałam chyba. Jeszcze nie wiem, czy stąd nie wyjdę.
1: Przemyślimy to.
0: Tak, chciałabym wam opowiedzieć historię.
1: Słuchamy.
0: Bo ostatnio stwierdziłam, że zacznę jednak oglądać filmy.
1: I jaki film obejrzałaś?
0: Obejrzałam Obsesję.
1: I jak się bawiłaś?
0: Średnio bym powiedziała, nie rozumiem. Nastawiłam się na coś lepszego. Ja to oceniłam w ocenach swoich na 2,5 na 5.
1: A jak bardzo rygorystyczne są twoje oceny?
0: Bardzo, bo jestem hejterem. Na
1: Czyli
0: przykład
1: to jest dobra ocena.
0: Truman Show oceniłam, bo muszę zobaczyć, jak to wygląda u mnie.
1: No według mnie Obsesja była taka mało straszna trochę.
0: To chyba nie miał być nawet horror.
1: Miał, czy nie?
0: Miał, nie wiem.
1: Nina, oglądałaś?
2: Nie, właśnie chciałam obejrzeć, ale Natalia powiedziała, że jest do kitu ten film.
1: O nie, ty jej zepsułaś całą zabawę.
0: Bo ja ogólnie psuję zabawy wszystkim ludziom.
1: To prawda.
0: Ludziom.
1: Mi się przestało chcieć chodzić do tego radia, jak cię poznałem, wiesz?
0: Aha, okej, okay, rozumiem.
1: Gdyby nie tutaj nie było, to mnie też by tu nie było, wiesz o tym.
2: O, Maks,
0: super. Co jeszcze oceniłam bardzo źle? Są takie filmy jak na przykład Truman Show. Dostał jedną gwiazdkę.
1: O, to jest naprawdę przykre.
0: Ale Kot w butach dostał 5 gwiazdek.
1: Masz bardzo krzywą skalę, wiesz?
2: Mikołaj się krzywi, tam widzę w studiu.
1: Nie dziwię się, nie dziwię się mu, naprawdę.
0: Ja mogę chętnie wytłumaczyć, okay, dlaczego tak myślę. Po pierwsze, boję się tego aktora.
2: Jest
0: ja nie mogę na niego patrzeć, bo czuję strach. Kiedyś tata puścił maskę i od tamtej pory się go boję. Kropka. Tyle chciałam
1: Pozdrawiamy
0: powiedzieć.
1: Tatę, myślę.
0: Pozdrawiamy tatę. Mój tata tego słucha. Tato Krzysztofie, kocham cię. Może
1: super,
0: wrócę do
1: Krzysztof.
0: Domu.
1: A czemu może nie?
0: Bo jeszcze nie wiem, czy będę mieć czas.
1: Okej, okay, to jest dobry argument.
0: Tak. Moją mamę też pozdrawiam, bo cały czas do mnie pisze, jak jesteśmy na tej audycji, a ja jej nie odczytuję, a ona robi bardzo często korekty tego, co mówię.
1: No. I jak ma na imię pani mama?
0: Pani mama ma na imię pani mama Mirka.
1: Pozdrawiamy panią Mirkę, niech pani poprawia Natalię, bo
0: ostatnio,
1: bo
0: właśnie, miałam się odnieść do tego, co ostatnio powiedzieliśmy, bo sprzedaliśmy Fejura.
2: A propos czego?
0: A propos tego, w jaki sposób działa witamina A.
1: No i co powiedzieliście, jaka jest prawda?
2: A bo my o tej marchewce zaczęliśmy gadać, nie?
0: Tak.
1: Bo marchewka ma dużo witaminy A, tak czy nie?
0: Tak.
2: No.
0: I teraz tak, co moja mama nam napisała? Nie pamiętam, bo zgubiłam to. Moja mama nam napisała, że ona bardzo dobrze działa na kości i na wzrok, a poza tym napisała mi też, że słuchała kiedyś piosenek przed magnetofonem i nóżka jej tupała do jakiejś piosenki, ale nie wiem, o co jej chodzi.
1: I jak to się wiąże

0: get it!
1: No i pani Mirka wyjaśniła w sumie nie tylko was w zeszłym tygodniu, ale też mnie w tym tygodniu, bo powiedziałem właśnie, jak mówiliście o witaminie A, że na pewno jest jej dużo w marchewkach, no i w sumie to nieprawda.
2: Tak, moja mama poprawia nas i czytam. W marchewce jest kolagen i coś, czego nie przeczytam, bo mam dysleksję i dopiero w organizmie w połączeniu z tłuszczem zmienia się w witaminę A. Dziękuję, mamo.
1: Super jest pani mama. Pani mama jest bardzo inteligentna, w przeciwieństwie do nas. My jak zwykle nie gadamy zbyt mądrych rzeczy. Znaczy w sumie wy jak zwykle. Ja tu jestem
2: tak,
1: niezwykle.
2: Tak, ja ogólnie mam moją mamę po to, żeby myślała za mnie.
1: Piękne.
2: Tak,
1: po to właśnie
2: tak
1: są mamy.
3: To jest twój debiut, Maksów, zaoferowany.
1: To jest mój debiut. Dzień dobry. Nie, nieprawda, to nie jest mój debiut. Już jak, ale... raz się pojawiłem w formie krótkiej wstawki z realizatorki.
2: Mm. Tak było.
1: Zrobiłem jak gadaliście o horrorach. Że ciebie tam chyba nie było, Nina.
3: Nie,
1: no właśnie.
3: Ja miałam przerwę 3-tygodniową.
1: Ajajajaja.
2: Tak, bo ja wtedy krzyczałam, wiesz, do mikrofonu.
3: Czemu krzyczałeś do mikrofonu?
2: Tak, bo chciałam przestraszyć wszystkich tutaj słuchających i odstraszyć ich.
3: Okej.
2: To było tak, ostrzeżenie.
3: Myślę, że o to chodzi w audycjach, żeby odstraszać ludzi, no?
2: Oni zostali, a ja ich ostrzegłam. Tak.
1: Czasem tak bywa.
3: To są prawdziwi słuchacze w takim razie. Skoro
2: tak, to prawda.
3: Mimo wszystko.
2: Co jeszcze? Wpadłam ostatnio w dziurę. Nie chcę powiedzieć, że w króliczą norę, bo w takiej sytuacji będą na mnie ludzie krzyczeć, że znowu zapożyczam angielski. Ale wpadłam. Lux Maxing. Wiecie, czym jest Lux Maxing?
1: Tak? Wydaje mi się, że tak.
3: Ale dla słuchacza można...
2: No to proszę, wyjaśnijcie, może wiecie
1: to może
2: lepiej.
1: Nina to powie.
3: No, dobra, okej. Okay. Na przykład patrzę na naszego tutaj realizatora z jego kolegą Mikołajem Pokorzyńskim. No i on wygląda, jakby codziennie Lux Maxingował.
1: Który?
3: No Mikołaj, no patrz na jego wąsa, na jego szczenę. Myślę,
2: ale
3: są,
2: to no... nie jest tak, że to tak działa, bo on ma brązowe oczy.
3: Które?
2: Mikołaj.
3: No i co z nim?
2: I właśnie przez to, że musi sobie zrobić teraz operację oczu. Rozumiecie to, że ci ludzie na Reddicie normalnie wymieniają sobie informacje, w jaki sposób można zrobić sobie operację, żeby mieć jasne oczy.
1: Ale to wtedy,
3: było
1: no
3: coś
1: właśnie,
3: takie,
1: czyli
3: było
1: w tej...
3: coś takiego, że masz albo hunter eyes, że masz oczy łowcy, albo oczy takiego bety.
2: Tak,
1: i ja nie
2: no.
1: Zalazłem w takie części internetu, ale to czekaj, w takim razie w tej takiej ultimate wersji mężczyzny masz niebieskie oczy?
2: Tak.

0: muszą być takie... I one muszą być
1: a
0: takie...
1: jesteś wtedy blondynem?
2: Nie, musisz mieć brązowe
1: oczy. Już
2: nie
1: myślałem, że to
2: tak.
1: jest jakieś nawiązanie. No, czyli już prawie jesteś w tym, Mikołaj. Brązowe włosy masz, tylko oczu ci brakuje. A, no niestety.
0: Ale są operacje, żeby mu tak,
2: tak
0: te kości
2: i oni
0: tak
2: też robią te operacje i ci ludzie naprawdę to robią.
1: A masz numer tam jakiś? Bo ja bym skontaktował Mikołaja z nimi, naprawdę. Myślę, że to by był nasz taki pupilek aferowy wtedy.
0: Ale jeszcze z takich dziwniejszych rzeczy to wiem, że niektórzy chłopacy biorą młotek i zaczynają sobie walić po szczenie.
1: A
0: właśnie,
1: to słyszałem, tak, bo wtedy się nabudowują
0: wzrasta,
1: te kości.
0: Żeby lepiej to i tak. potem, żeby ta szczena była jeszcze większa.
2: Bo oni to robią tak, jak robią to wojownicy kung fu w Chinach, co oni mają takie długie patyki i biją się po brzuchu nimi na przykład i po rękach, żeby sobie wzmocnić kości.
1: Okay,
2: i to nie jest żart, ja teraz nie żartuję.
0: Czy spróbujemy to potem na realizatorach naszych?
2: Ja bym chętnie spróbowała, bo mnie rozpraszają cały czas.
1: Na obu.
2: Na obu.
1: Okej, przekonałyście mnie, myślę, że to jest naprawdę świetny pomysł.
2: Ja bym teraz w racji tego, że rozmawiamy o lux maxingu i innych tego typu rzeczach, chciała powiedzieć jeszcze, że oni?
1: Lux maxerzy. Jak
2: oni wymyślili więcej pigułek.
1: Niż czerwona i niebieska?
2: Tak, bo jest red pill, blue pill i jeszcze jest
0: black pill,
2: purple pill,
1: Ojeju.
2: I coś jeszcze.
1: Dużo.
0: A chyba dla kobiet jest pink pill. Z tego, co słyszałam.
2: Tak, bo kobiety
1: dużo kolorów
2: też
1: i wszystkie
2: robią.
1: Po angielsku.
2: Tak.
0: Bo kobiety tylko różowy kolor.
1: A.
2: Tak, bo tak to działa. I na przykład są też różne fora internetowe.
1: Dlaczego żadna z was nie jest ubrana na różowo?
2: To proste, bo ja ogólnie jestem alfą, nie jakąś omegą.
1: A
2: Nina jest moim przybocznym betą ewidentnie. No,
0: przedupasem tak zwanym.
1: Wow, jak ty się świetnie tutaj przedstawiasz, Nina.
0: No co mam zrobić?
2: No jakby ja tutaj właśnie w ten sposób myślę. Ty co byś powiedział o tych lux maxerach?
1: Że nie jestem chyba fanem, wiesz? Jakby wolę zwykłych maxów. Nie lux maxów, tylko samych maxów, takich jak ja. To są fajni maxi. A lux maxi to chyba nie. Ja bym wolał na przykład się nie okładać żadnymi rzeczami. To jest trochę niefajne. W ogóle takie skupienie na wyglądzie chyba nie jest takie fajne.
2: Zaznaczę, że można wyjechać sobie do Chin.
1: Do Chin?
2: I zostać wojowniczym mnichem Shaolin.
1: Nie, to bym mógł zrobić w sumie.
2: Ja też o tym myślę. Jestem bardzo blisko rzucenia wszystkiego, żeby pozwolić na to, żeby chińscy mnisi bili mnie patykiem. Właśnie nawiązując do lux maxingu i bicia patykami ludzi, ja bym chciała teraz puścić intro z anime.
1: Czemu ciągle słuchamy tu japońskich rzeczy?
2: Bo mam dostęp do tego i mogę wrzucać co chcę. To anime nazywa się Evangelion. I jak ktoś oglądał Evangelion, to wie.
0: Evangelion.
1: Nie oglądałem.
2: Teraz będziemy tego słuchać.

0: I chciałabym powiedzieć, że tą piosenkę wybrał Paweł z Jeżdżałka. Głos w mojej głowie. Bo nawet jeśli nieobecny, to obecny we mnie.
1: On jest w tobie?
0: On jest we mnie.
1: Ty w nim?
0: Tak.
1: Jak trójkąt w kwadracie.
0: Bo on jest na Mazurach.
1: Pozdrawiamy Mazury. Byłaś kiedyś na Mazurach?
0: Ja? Nie,

0: Jem je, żeby nie robić problemu. Zastanawiam się chwilę, ale nie mówię nic. Uprzejmie proszę o wymianę. Od razu zgłaszam pomyłkę.
1: Nina, ty byś zjadła po prostu, nie ukrywajmy tego.
2: No, ja czasem jestem zbyt szaj w takich sytuacjach.
1: A Natasza
2: sytuacjach.
1: By się wydarła na tego kelnera.
0: Nieprawda, kelner by schował się do pokoju. Ja pracowałam w customer service.
1: Okej, no to prawda w sumie. Czyli szanujesz.
0: Tak, i nic nie mówię.
1: Okej.
0: Okay. Bo mi głupio.
1: No, zgadzam się w sumie, czym tak zrobił.
0: Jutro masz ważny egzamin, dostajesz SMS-a od kolegi, odpisujesz, że jesteś zajęty nauką w zamian dostajesz odpowiedź. Jestem przekonany, że tego tematu nie będzie jutro na teście. Nasza babka od biologii już tak ma. Pogoda postraszy, potem lipa. Jak reagujesz? Idziesz się... Czytam tak, jak jest napisane. To nie jest tak, że mam jakieś załamanie nerwowe i nie potrafię czytać. Czytam to, co jest napisane w teście.
1: Wydaje mi się, że powinnaś zmienić stronę do testu, wiesz?
0: Są sam.
2: Ona się zawsze sprawdza, Max, więc nie ucz nas.
1: A, przepraszam.
0: Ignoruję jego radę. Twoją też, Max.
1: Dzięki.
0: Ktoś z twojej paczki próbuje zrzucić na ciebie winę za własny błąd. Co robisz? Stanowczo bronię swojego stanowiska, wyjaśniam spokojnie, jak było, milczę, by uniknąć kłótni, przepraszam i przyznaję się, że to moja wina.
1: Ja to nie przepraszam. Ja nigdy nie przepraszam.
2: Ale jesteś cold.
1: Potem ty nasza też nie przepraszasz, bo alfy nie przepraszają.
2: A ty jesteś alfą ostatecznie?
1: Nie, ale Natasza tak.
0: Ja jestem alfą.
1: Ja po prostu nie przepraszam.
0: Robiłam sobie test. Następnym razem zrobimy sobie też, czy jesteś alfą. Na ulicy zaczepia cię starsza osoba. Mówi, że potrzebuje pieniędzy na bilet do domu. Co robisz? Daję jej tyle, ile prosi. Daję jej niewielką kwotę. Wolę kupić bilet niż dać gotówkę. Odmawiam, tłumacząc brakiem pieniędzy.
1: Odmawiam, tłumacząc brakiem pieniędzy. I to dlatego, że po prostu nie mam pieniędzy.
0: Rel.
1: Ale Nina nie może odmówić, bo Nina ma miliony, więc co Nina zrobi?
2: No... Oczywiście płacę za bilet. No.
1: To jest właśnie dobry człowiek.
0: Jesteś turystą w obcym mieście. Dobra, nieistotne. Potrzebujesz dotrzeć na pocztę. Ktoś mówi, że zna skrót, dzięki któremu dotrzesz tam szybciej. Ufasz tej osobie? Nie idę. Dziękuję. Wskazuję na mapę i mówię, że dalej sam sobie dam radę. Odpowiadam, że nie potrzebuję pomocy. Ta osoba chce iść z tobą przez ten skrót.
1: To nie.
0: Dobrze.
1: Bądźmy zdrowi i...
0: Jesteśmy jeleniami. Jej!
2: Pełnoprawny jeleń.
1: Z tego?
0: Tak, teraz będziemy hejtować za chwilę planety, więc teraz puścimy piosenkę o planetach, żebyście wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać i się doedukować razem z nami.

0: Słuchajcie, wiecie co? Saturn gubi swoje pierścienie. To chciałabym powiedzieć od początku. To znaczy, że był fejkowy.
1: Nie, rozumiecie istnieje, to? Nie zrozumiałem w żaden sposób, wiesz?
0: Saturn gubi swoje pierścienie. Wiecie dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Bo jest super fejkowy i te pierścionki były zamówione na jakiejś podrabianej stronie internetowej. To jest moja teoria.
1: I tak robiły takie niebieskie na palcach.
0: Tak, ale później się rozpadły. Srebra.
1: No, to może tak być.
0: Tak, dlatego chciałabym, żebyśmy ocenili tą planetę i inne planety, bo...
2: Ale I kind of feel him, bo ja też, na przykład, mnie nie stać na taką prawdziwą biżuterię, więc czasami...
1: Tak? A nie masz milionów na koncie, Nina? Czy to znaczy, że to, co mówiłaś w poprzednim wejściu, było
0: kłamstwem? To były kłamstwa?
2: Po prostu, dobra, cicho już tam,
1: nasza
2: nie będę się wybraniać.
1: Nasza właśnie teraz stanęła na takiej cienkiej linii.
2: Ale Natalia też mówiła, że zawsze kłamie, więc czemu to jest usprawiedliwione,
1: no bo ona,
2: w moim przypadku
1: bo ona
2: nie.
1: To mówiła zawsze.
0: Ja za każdym razem patrzę się prosto w oczy ludziom i mówię, moją pasją jest kłamanie i mówienie nieprawdy. I wtedy ludzie nie wiedzą, czy kłamie, czy mówię prawdę.
1: Tak właśnie poznałem Natalię.
0: Tak. I później powiedziałam, że nazywam się Natasza.
1: Tak? Tak, że nazywa się Natasza. Dlatego teraz mówię do ciebie Natasza czasem.
0: Tak. Bo tak się nazywam. No. Wracając, Saturn. Dajemy od S-ki do F.
1: I S-ka jest najwyżej?
0: Tak, a F jest najniżej.
1: No to ja bym powiedział, że takie...
2: No, ja jestem w stanie usprawiedliwić te pierścienie.
0: Ja nienawidzę
1: Ale
0: Saturna.
1: Ale on jest gazowy też, nie?
0: Tak.
1: Czyli nie można po nim chodzić. To nie, to ja bym dał mu jeszcze niżej. D.
0: D.
1: D jak D. Jak D.
0: Mhm. D jak D. A ty? Chciałabyś mu dać co?
2: Ja daję... Ja bym go tak dała pomiędzy.
1: Czyli
2: ja bym
1: C?
2: Go tak, no...
1: C
0: dobra.
1: Jak C.
0: C jak C.
1: Okej.
0: Okej. Kolejny w kolejności Ziemia. Planeta, która jest tutaj i znajduje się na niej nasze radio.
1: No to lubimy ją.
2: To tak S-tier, ale F-tier, bo też są ludzie tutaj po prostu.
1: A, czyli przez ludzi nie?
2: No,
1: ale
0: a globalne ocieplenie
1: planetę,
0: też tu jest.
2: No, to są...
1: Ale ja lubię Ziemię. Fajna jest.
2: I co lubisz jeszcze na Ziemi?
1: No to, że są takie kontynenty różne.
0: Mhm. A jakieś takie... kontynentów?
1: 7.
2: A taka only specific rzecz, jaką lubisz na Ziemi?
1: Która jest tylko na Ziemi?
2: No.
1: Ludzie.
0: Ja lubię matcha latte.
1: Przepraszam,
0: bo
1: ja lubię ludzi, życie jest piękne. A lubisz matcha?
0: Matcha latte.
1: Okay,
0: jestem w swojej matcha era.
1: Przestajemy się lubić.
0: Ziemię...
1: Wiesz, jak źle się robi matcha? Pracowałaś kiedyś w gastro?
0: Nigdy.
1: No to współczujemy wszystkim pracownikom gastro, którzy muszą ci robić matcha. Fuj.
0: Dlatego dam F tier.
1: Okej, przekonałaś mnie.
0: Kolejny...
2: Zaczęła sekunda.
1: Matcha mnie przekonała, sorry, nie lubię matchy.
0: Kolejny jest Neptun.
1: Mhm. Neptun. Neptun jest, jest najmniejszy, prawda?
0: Nie.
1: Jest aha. Neptun... Ale jest najbliżej Plutona.
0: Tak.
1: I on go wykolegował.
0: Ja ogólnie chciałabym wam powiedzieć, że ja ostatnio słyszałam jakąś plotkę, że on nie ma jądra.
2: Damn.
0: Tak.
1: Czyli to nie jest on, tylko ona.
0: Nie wiem.
1: Chyba, że się czuje.
0: To jest Bóg
1: oną.
0: Neptun.
1: A, no tak. Ale myślisz, że Bóg Neptun nie ma jądra?
0: Może nie mieć, może ma, nie wiem. Nie czytałam nigdy mitologii.
1: A może był taki właśnie, taki mit o utraceniu jądra przez Neptuna?
0: Nie wiem. 2/10, nie polecam.
1: Nie, nie, właśnie nie. Trzeba pokazać o tym, że Neptun mimo tego może być fajny, więc ja bym go dał na A.
2: Jest wystarczający.
1: Tak, jest wystarczający nawet z jednym jądrem.
0: Jowisz.
1: A Jowisz też jest gazowy?
0: Tak.
1: Czyli
0: on ma
1: gazy.
0: Taką, on ma taką, takie, wiesz, coś na sobie, takie bardziej pomarańczowe i podobno to jest jakaś burza gazowa.
1: Ja nie lubię, ale ja nie lubię ludzi, którzy puszczają gazy, więc ja bym go dał nisko, tak szczerze.
0: Ja ogólnie kiedyś usłyszałam
2: takie
0: powiedzenie.
2: Nie robisz, tak?
1: Tak, bo są takie grupy społeczne, które nie puszczają gazów i jedną z nich jestem ja. Ja jestem całą grupą społeczną.
0: Ja bym chciała tylko powiedzieć jeszcze, zgubiłam wątek, co chciałam powiedzieć.
1: Przepraszam. Wszystko moja
0: ja
1: wina.
0: Ogólnie jest gazowy, a ja ostatnio i sieję burzę, bo ma na sobie tą burzę gazową, więc ja bym chciała powiedzieć, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. I to źle.
1: To przysłowie przekonało mnie, że powinniśmy go zostawić na D.
0: Super, mamy to.
1: Uhu.
0: Później mamy No, świetne nie wiem, co pytanie. To jest.
1: Bo my generalnie mamy listę tych planet po samych zdjęciach i tutaj wychodzi brak naszej inteligencji i nie wiem, co to jest za planeta.
0: Dobrze, dobra, ocenimy weźmy. Mars.
1: Tak.
0: Mars.
1: Mars jest fajny. Mars jest fajny, bo był taki film kiedyś, Marsjanin. I ten film był bardzo dobry z Mattem Damonem. I to jest jedyny film z Mattem Damonem, gdzie Matt Damon gra faktycznie dobre aktorstwo, według mnie.
0: Okay.
1: Więc dlatego dałbym na SK.
2: A ja dałabym na F. Bo Elon Musk chce skolonizować Marsa. I...
1: Ale jeszcze tego nie zrobił.
2: No dobra, ale chce to zrobić.
0: Zawsze była historia o tym. Raz kolonizowaliśmy, nie skończyło się dobrze. A dokładnie Brytyjczycy to robili.
2: Chyba nie jesteś za tym, Max, chyba że masz inne przekonanie.
0: To się nigdy
1: ja jestem za tym,
0: dobrze.
1: Żeby afera skolonizowała Marsa i wtedy będzie fajnie.
2: Okej,
1: może być bez. Dziękuję.
0: Później będziemy mieć Pluto.
1: Pluton?
2: Lubimy Pluton.
1: Lubię Pluta, więc Pluton też może być wysoko.
0: Ale ogólnie teraz nie jest planetą.
1: No,
0: trochę mi go szkoda.
1: Mi się wydaje, że inne planety są temu winne. One wykolegowały Plutona. A Pluto taki tak słodki, myślałam. Jak piesek, taki Pluto.
2: No.
1: Według
2: ja
1: mnie
2: myślę,
1: powinien
2: że
1: być wyżej.
2: On zasługuje na coś
1: tak,
2: więcej.
1: On powinien być jako jedyną jako jedyny eskom i wtedy oddajemy mu, jakby to, co stracił.
0: Wenus.
2: A to nie miało być tak, że hejtujemy po każdej planecie?
0: Tak, ale na przykład nienawidzę Wenus. Ja nie wiem, co się tam dzieje.
1: Wiem,
0: ona
1: że
0: się
1: Wenus
0: kręci.
1: Wenus jest
0: na
1: taka
0: opak.
1: Kobieca zawsze, tak,
2: tak
1: się mówi.
2: Tak, że kobiety pochodzą z
1: tak,
2: Wenus.
1: Więc jeżeli
2: kobiety.
1: Hejtujesz Wenus, to hejtujesz też kobiety.
0: Ale ja hejtuję wszystkich. To nie jest tak, że to się kiedykolwiek zmieniło. Ja po prostu jestem hejterem.
1: To dlaczego tak wysoko dałaś Marsa? Podobno mężczyźni są z Marsa.
0: To proste, bo mam nadzieję...
2: Zapomniałam o tym, to bym dała to w ogóle na F.
0: Nie wiem,
1: Mizoandria.
0: Wenus B będzie równo.
2: Okay, nie
0: później
2: nie
0: mamy Księżyc i Słońce.
1: To nie jest Słońce, wiesz o tym?
0: Co to jest?
1: To nie jest Słońce, nie wiem, co to jest, ja nie znam się na planetach.
2: No to jak się nie znasz, Wenus, to co się tutaj wymarzysz?
0: Merkury to jest!
1: Merkury, tak, Merkury. To jest Merkury. No to Merkury. I wiecie, że Radio Poznań kiedyś się nazywało Radio Merkury?
2: Merkury, no.
1: Więc ja bym z tego względu dał na F, bo my jesteśmy lepsi od Radia Poznań.
0: Okej.
1: Super, że się zgadzamy w tej kwestii. I
2: ale, zostało, w ogóle, ale jest
1: księżyc,
2: jeszcze jedno tak? radio, które jest związane z kosmosem.
1: Ale meteorów tutaj nie ma, mamy tylko planety.
0: No,
1: ale
0: czekajcie, liczę raz, dwa,
1: tak,
0: trzy, cztery,
1: możemy taką, taki dać dodatkowy plusik, jeżeli byśmy mieli też meteory tutaj, to gdzie byśmy dali meteora?
2: No to na F.
1: Zgadzam się.
2: No.
0: Tak. Ja bym chciała powiedzieć, że nie wiem, co to jest za planeta i nie pamiętam, co to jest za planeta.
1: Czekaj, jest co? Wenus?
0: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz.
1: Saturn, Uran. Uran jeszcze powinien być.
0: Uran!
1: To jest Uran.
0: Uran.
2: No. A nasi realizatorzy, gdzie by dali Uran?
1: No. Uran? Gdzie byłby Uran, Patryku?
3: Na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
0: Super. Super,
1: chyba
0: świetnie.
1: Nina nie zrozumiała tego nawiązania, albo po prostu jest zniesmaczona.
0: Liliśmy, super. Ja bym powiedziała tak, nie wiem, F. Dobrze, koniec, piosenka.

0: Natalia Królowo, czy ja mogę coś powiedzieć?
1: Tak.
0: Bo ja mam taką dla was niespodziankę, że ja wymyśliłem, jakim byście były rodzajem chleba.
1: Okej.
0: Okay. Mogę wam przedstawić
1: tak.
0: to? Super. Mam też Mikołaja, którego tu nie ma, ale go powiem na końcu w takim razie, bo go tu nie ma.
1: Okej.
0: Okay. Natasza, ty byś była żytnim z ziarnem.
1: Czemu?
0: Bo żytnie z ziarnem jest taki oschły i taki niemiły, ale jest bardzo smaczny tak naprawdę. I ja teraz mówię to, że ty jesteś taka czasem taka właśnie zimna, ale zarazem się okazuje, że jesteś super, wiesz?
1: O, to już któraś osoba, która mi mówi, że jestem zimna.
0: A Nina? Nina byłaby pszennym, bo pszenny jest
1: bo
0: taki...
1: jestem basic.
0: Nie, nie, właśnie nie jest. Pszenny nie jest basic. Najbardziej basic jest pszennożytni. Ty byś była pszenna, dlatego że właśnie pszenne chleby są takie łagodne i miłe dla wszystkich. Bo każdy może zjeść sobie chleb pszenny. No poza tymi, którzy nie mogą glutenu, ale to... No, bywa, czasem no. tak jest. No i właśnie do tego przechodzę, że Mikołaj Dietz byłby chlebem bez glutenu.
1: Bo jest jaki...
0: Ty to powiedziałaś.
1: To był żart,
0: pozdrawiam
1: Mikołaja.
0: Właśnie dlatego, że jest taki, specyficzny i hejtowany przez wszystkich, to znaczy przez was.
1: Nie jest przez nas hejtowany. Natalia.
0: Wszyscy wiemy, jaka jest prawda. Natalia jest szczególnie tego przykładem.
1: Ja nic nie będę mówić. Nie wyrażę opinii na swój temat. Będę teraz czytać fragment książki.
2: Specyficzny. Nie, no Mikołaj,
1: interpretujcie go.
0: Pozdrawiamy. Mikołaja.
1: Pozdrawiamy cię, Mikołaj.
2: Dziękuję, Max, za...
0: Bardzo proszę.
1: Dziękuję. Dalej nie czuję, że to jest dobre, co o mnie powiedziałeś, ale
0: to było dobre, przepraszam.
1: To.
0: Nawet chyba Dobra, nawet już
2: A
0: nic nie mówię. Ja chcę być miły ten
2: chlebem.
0: Raz.
2: I w ogóle skąd to wziąłeś?
0: Bo pracuję w piekarni.
2: Tak myślałam, no.
0: Stwierdziłem, że to będzie moja wartość dodana do tej audycji. Ja myślę, że ja byłbym chlebem... przenożytnim. Nie, przenożytnim. Właśnie taki najbardziej basic. Czy nie?
2: Nie, ty nie jesteś basic.
0: A, okay.
1: Nie, ty jesteś szalony.
2: No, ty byś był jakimś takim ekscentrycznym chlebem.
0: To ja bym był chlebem z jalapeno.
2: Jest chleb z jalapeno?
0: No jak zrobisz, to jest.
1: Jalapenaro.
2: No takie głupie pytanie.
0: I jalapeno.
1: Jalapenaro.
0: Jalapeno, nionio.
1: Nie, nie. Dobrze, chciałabym powiedzieć, że jak zawsze na koniec naszej audycji będzie wróżba. Tym razem będziemy czytać wróżbę ze Sztuki Wojny, ponieważ jest to najbardziej męska książka ze wszystkich męskich książek, jakie powstały do tej pory. Dlatego czytam. Wylosowałam już numer strony. Numer strony to jest 130 w wersji PDF. Nie wiem, czy tak jest normalnie. I teraz tak. Jeśli wróżba... Jezus Maria! Max! Max,
2: tak? To jest oficjalnie twoja ostatnia audycja zaoferowana.
1: Nigdy więcej.
0: Jakby się tak nie zareagowało, nikt by nie zauważył.
1: Dobrze, wracając. Jeśli wróg jest w tarapatach, zaatakuj go. Silniejszy pokonuje słabszego. Jeśli wrogiem szargają problemy wewnętrzne, możesz zająć się jego terytorium. Dziękuję bardzo. To była audycja Zaoferowani. Za mikrofonem Natalia Król.
2: Nina Wrącka.
0: I Maksymilian Wawrzyniak. To była moja ostatnia audycja.
1: A za konsoletą?
2: A.
0: Był?
3: Patryk Wojciak.
1: Super.
0: Pozdrawiamy.
1: Paweł Zjeżdżałka w mojej głowie. Dziękuję bardzo. Jeszcze do tego
0: Mikołaj
1: był z nami...
0: w naszych sercach.
1: Tak,
2: i jeszcze Jesiot.
1: Jesiot Patryk. No. Patryk nie. Jesiot po
0: Jesiot.
1: Prostu.
0: Jesiot. Nie, on był na J.
1: Piotr.
0: Jesiot, tak.
1: Piotr.
2: Na J? Piotr?
1: Tak, pa!

0: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. Czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
3: Pium, pium. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
6: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
5: W poniedziałki i piątki od 18.
7: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
4: Autopromocja.

Dobry wieczór Państwu. Minęła 21 w Radio Afera, a to oznacza, jest czwartek, a to oznacza, że spotykamy się w kolejnym wydaniu audycji Pomiędzy Mną a Mną. Za konsoletą Patryk Wojciak, za mikrofonem Bartosz Niemy-Strużyński. Zapraszamy.

I love you, kocham cię, że ten i nie szkodzi nic zdrowiu to mówienie I love you.

księżyc jest w nobiu. Ludzie mówią I love you, kocham cię, że tem. I nie szkodzi nic zdrowiu to mówienie I love you.

Zaczęliśmy Alibabkami, a teraz Hanna Banaszak, Kiedy księżyc jest w Nowiu. Pewno państwo już zauważyli, że nie przedstawiłem Kamila. Kamila dzisiaj nie ma, Kamil się rozjeżdża po festiwalach na OFIE. Chyba aktualnie już jest, więc dzisiaj solowa audycja. Zdarza nam się, szczególnie w wakacje, czasem spotkać się w takiej, prywatnym, solowym występie i zawsze zastanawiam się, jaki leitmotiv wybrać na takie spotkania. Szukam po swoich półkach płytowych i kiedy się przygotowywałem do dzisiejszej audycji, odkryłem na niej taki boks z płytami Jonasza Kofty. I zajrzałem tam, w ogóle nie pamiętam skąd ten zestaw płyt mam. Ktoś mi go chyba w prezencie oferował. Nigdy nie zaglądałem, więc zajrzałem. Oczywiście znam Jonasza Koftę, ale tak dogłębnie niekoniecznie, więc pomyślałem, że ta audycja będzie fajnym pretekstem do tego, żebyśmy przypomnieli sobie tego wybitnego artystę.

0: Dziękuję bardzo.
1: Anna Serafińska w utworze Trzeba Marzyć. Tak jak powiedziałem, jakby Janusz Kofta jest znaną dla mnie postacią artystyczną od dawna, natomiast dopiero przy tej okazji wczytałem się mocniej w jego historię i trzeba powiedzieć, że taki artysta odkryty w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie byłby znany na całym świecie, a w Polsce jakoś jak zwykle nie do końca. Choć oczywiście jego podróż artystyczna była bardzo, bardzo owocna i stworzył ogromnie dużo przebojów. Chyba, jeśli się nie mylę, stworzył 200 utworów muzycznych, piosenek po prostu, komponował także dzieła teatralne, operowe. No, w ogóle człowiek renesansu, czytam tutaj w książeczce tego całego paku, poeta, autor tekstów, piosenek, satyryk, dramaturg, aktor, nawet piosenkarz kabaretowy, malarz, artysta, człowiek renesansu, wybitna postać. Dzisiaj przedstawię Państwu te najbardziej, można powiedzieć, popowe twory artysty w wykonaniu bardzo wybitnych piosenkarzy. Chociaż Janusz Kofta też śpiewał i w tym paku można znaleźć mnóstwo utworów w jego wykonaniu, to tylko jeden finalny utwór dzisiejszej audycji będzie w jego wykonaniu, natomiast pozostałe oddadzą swój głos inni artyści.

Bogusław Metz w utworze Jej portret. No, zaczęliśmy bardzo tak spokojnie, nostalgicznie. Taka jest twórczość w dużej części Jonasza Kofty. To jeden z trzech takich chyba naszych głównych kompozytorów po Agnieszce Osieckiej, którą Państwu prezentowałem w jednym z takich właśnie wydań solowych rok temu. Oprócz tego oczywiście Wojciech Młynarski. Jeszcze nie spotkaliśmy się z Wojciechem na antenie Radia Afera, ale kto wie, może przy następnej okazji. No, bardzo nostalgiczne utwory, bardzo poetyckie, bardzo wzruszające, ale nie wiem, czy Państwo jesteście świadomi, że Jonasz Kofta głównie jest znany właśnie z satyrycznej działalności kabaretowej. Na pewno większość z Państwa kojarzy takie słuchowisko, taki sketch Fachowcy. No to za tymi tekstami stał właśnie Jonasz Kofta i razem z Stefanem Friedmanem raczyli nas na antenie Trójki tymi pięknymi słuchowiskami.

oczy, gdy nam się zdaje, że nikt nie patrzy. Świat jest o wiele bogatszy, gdy nam się zdaje,

Lustro, co sprawdza twoje oblicze, nie mówi prawdy ci o niczym, a prawda to satyry matka, stop klatka,

0: oczach, gdy twarz nam kamera przyszpili. Powiemy, fotograf zawinił. Staniemy dostojni, schludni
1: i tylko nudni,
0: koszmarnie nudni, tacy dostojni, schludni
1: i tylko nudni,
0: koszmarnie nudni.
1: Świat jest
0: o wiele bogatszy, gdy nam się zdaje, że nikt nie patrzy. Świat jest o wiele bogatszy, gdy nam się zdaje,
1: że nikt.
2: Żył tylko 46 lat, odszedł w 88 roku, ale stworzył naprawdę dużo i tak czytając jego życiorys i te takie etapy życia, które może nie do końca byłby z nich dumny, aż trudno uwierzyć, że tyle stworzył w tak niedługim czasie. A tak jak wspomniałem, głównie był znany z kabaretów, choć ja go nie znałem z kabaretów. On był współtwórcą Hybryd, był współtwórcą kabaretu Pod Egidą. Śpiewał, grał i pisał i funkcjonował na scenie z takimi postaciami jak Pietrzak. No, wybitny człowiek, przez długie lata związany zresztą z Trójką. Prawdopodobnie wśród słuchaczy Radia Afera, szczególnie tych starszych, jest wiele osób, które słuchały tej starej Trójki i kształtowali się muzycznie na tym, co prezentowali tam dziennikarze. No i te bloki kabaretowe, właśnie związane z fachowcami, generalnie Trójka była bardzo znana z takiego artystycznego, bardzo nieszablonowego podejścia do anteny. No, bardzo dużo z tych tworów, które słuchaliśmy tam, de facto pochodziły od Janusza Kofty, były jego utworami. No to też tak mnie trochę sprowadza do takiej może nawet trochę niezbyt pozytywnej konstatacji, że kiedyś kabarety oparte były na poezji, kabarety były oparte na wartościowym słowie, na czymś, co nie było oczywiste i wymagało jakiejś intelektualnej podróży dla każdego, który tego słuchał. Nawet fachowcy nie byli oczywiści, choć wydawali się tacy. Natomiast dzisiejsze kabarety, choć tak popularne i możliwe do obejrzenia wszędzie, no już serwują zupełnie inną rozrywkę niż ta kiedyś.

była Maryla Rodowicz, Krąży, krąży złoty pieniądz. Taki był tytuł tego utworu. A przed tym słuchaliśmy Michała Bajora, Stop klatka. Jak państwo zauważyli, no same wybitne nazwiska i to nie jest przypadek. Janusz Kofta, bo takie było zasadniczo jego imię i Janusz zmienił je na Jonasz. Jego rodzinne nazwisko też nie brzmiało Kofta, a Kafta. Ale ponieważ był żydowskiego pochodzenia za czasów komuny, jego ojciec zmienił nazwisko na Kofta i tak zostało. No same wybitne nazwiska, wybitne utwory. Muzycznie może nie wszystkie one wytrzymują próbę czasu, natomiast tekstowo bezwzględnie ponadczasowe.

Love Story. Jarosław Wasik. No, niesamowite jest to, że ta twórczość jest taka poetycka i przez wiele lat tak była obecna w przestrzeni medialnej w Polsce. Zresztą jak popatrzymy na listę nagród i no, praktycznie w każdym wydaniu Festiwalu Opolskiego piosenki autorstwa Jonasza Kofty zdobywały nagrodę. Niesamowite. A dzisiaj jakoś jest inaczej. Myślę, że wiele z tych piosenek nadal funkcjonuje gdzieś w państwa odtwarzaczach, natomiast chyba niezbyt często w rozgłośniach radiowych. No ale to, co dobre, to musi się jakoś z Poznaniem przecież kojarzyć. Tu warto powiedzieć, że Janusz Kofta mieszkał w Poznaniu przez jakiś czas. Dzieciństwo spędził we Wrocławiu, co jest mi bardzo bliskie, bo ja z tamtych obszarów pochodzę, a potem przeprowadził się do Poznania i tutaj wiele jego ważnych tworów powstało. Natomiast potem, jak większość artystów, pojechał do Warszawy, żeby tam się realizować. Niestety nie tylko dobre strony tej Warszawy go dotknęły, więc były konsekwencje tego miejsca, natomiast wiadomo, że trójka teatry i artyści, którym pisał, no zazwyczaj funkcjonowali tam i tam mogli razem współpracować.

To ciekawe, czy słyszeli Państwo te utwory, które do tej pory zaprezentowałem kiedyś wcześniej, bo ja muszę przyznać, że poznaję razem z Państwem tą twórczość i chyba Mury Jerycha to dopiero pierwszy taki utwór, który kojarzę, że słyszałem fizycznie w telewizji czy w radiu za sprawą Roberta Janowskiego. To były lata prawdopodobnie około 94-95 roku. To był duży przebój, fajne teledyzje jak na tamte czasy. Natomiast wszystkich tych poprzednich utworów to niekoniecznie. Choć chyba teraz jak patrzę na playlistę, zbliżamy się do tych bardziej oczywistych wyborów i prawdopodobnie następny utwór każdy z Państwa zna.

Pewnie państwo się mocno zdziwili moim stwierdzeniem, że powinniście znać ten utwór. Oczywiście się pospieszyłem, to nieprawda. Epitafium do Mahali Jackson znają tylko maniacy Staszka Sojki, ja się do nich zaliczam. To ten następny utwór jest znany wszystkim.

Kalisko-Krakowskie wykonanie Zdzisława Sośnicka i Zbigniew Wodecki. Czas ucieka jak dziki, a mam jeszcze bardzo fajne utwory do zaprezentowania, więc minimum słów, maksimum muzyki. Felicjan Andrzejczak, jestem.

Mam nadzieję, że Państwo nie jesteście jeszcze tak zmęczeni i że ta nasza dzisiejsza wspólna podróż w twórczość Janusza Kofty była dla Państwa co najmniej intrygująca. Nasz czas dobiega końca. Chciałem Państwu podziękować za tą godzinę wspólnego słuchania muzyki. Mam nadzieję, że za tydzień spotkamy się już w pełnym składzie z Kamilem. Życzę Państwu fantastycznego wieczoru i żegnam się chyba najbardziej kultowym utworem Janusza Kofty, zresztą w jego wykonaniu. Pamiętajcie o ogrodach. Dobranoc. Bluszczem u okna, kwiatem samotnym.

życzy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno świeżością, że

życzy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki.

0: Halo, cześć.
1: Cześć.
0: Coś, oj, ale tutaj nas słychać i widać.
1: Widać super. Nas i słychać. My jesteśmy Post Office i wracamy w całym składzie, bo jest ze mną Tytus, jestem ja.
0: Tak, pierwszy raz od lat.
1: Tak, nie było tak 2 albo 3 tygodnie.
0: No.
1: Ale jestem z wami i pozostanę z wami, bo za tydzień na przykład będę tylko ja. I taki Feller West No Seller.
0: No, a jutro jest na przykład festiwal.
1: No i my na niego jedziemy na przykład.
0: No.
1: Ale my o tym mówimy od pół roku.
0: No, więc jakby dzisiaj dla odmiany nie będzie audycji w tematyce szykujemy się na festiwal. Tylko zrobimy takie podsumowanie może za 2 tygodnie, chyba że ty chcesz na przykład za tydzień zrobić.
1: Nie, bo ja na przykład teraz 2 tygodnie nie słuchałam muzyki. I to było niesamowite doświadczenie.
0: Serio?
1: Tak, w ogóle. W sensie byłam na festiwalu filmowym, więc jakby słuchałam muzyki filmowej i byłam raz czy dwa na jakimś wydarzeniu, które miało w sobie muzykę, ale tak, żeby włączyć sobie na telefonie albo na jakimkolwiek innym odtwarzaczu, to w ogóle.
0: To specjalnie, aha.
1: I to mnie zmieniło. Teraz opuszczam erę właśnie Weird Girl Summer, czym jest dzisiejszy odcinek. I wchodzę w nową erę, która stoi pod znakiem zapytania.
0: Czyli dzisiaj się otwiera taki nowy rozdział.
1: Tak, bo...
0: Dzisiaj jest dziwna dziewczyna...
1: Moment. Tak, a jutro będzie nowe coś, ale jeszcze nie wiem co. I pewnie dowiecie się dopiero za tydzień. Ale kurczę, świetne to jest, szczerze, bo ja chciałam zrobić taki challenge, że ten rok jest bez muzyki. Oczywiście to by nie wyszło, więc chciałam zrobić miesiąc. I luty to miał być miesiąc bez muzyki.
0: Detoksu.
1: Tak, miesiąc detoksu dla umysłu i ciała i nie udało mi się, chyba wytrwałam 3 dni i moja współlokatorka kiedyś do mnie podeszła i powiedziała, no i jak ci idzie? Ja mówię, złamałam się, ona powiedziała, no ale to jest mega głupie. I ja sobie pomyślałam, no w sumie to jest trochę prawda, szczególnie jak się pracuje w radiu. Ale teraz tak trochę nie pracowałam w radiu, bo pracowałam w radiu, ale nie było mnie tutaj.
0: No.
1: Stacjonarnie. I mogłam sobie pozwolić na taki przywilej i kurczę, zmieniło mnie to. Że teraz mogę wyjść na zewnątrz, na bardzo długi spacer,
0: bez słuchawek,
1: bez żadnych innych stymulacji, bo też nie korzystałam z żadnych innych form, typu krótkie formy wideo na telefonie, tak zwane Reels, bo po prostu chodziłam do kina. A jak nie mogłam iść do kina, bo byłam zbyt przesycona obrazem, to siedziałam w domu albo w naturze najczęściej, w jakimś parku. I rozmawiałam z ludźmi albo w ogóle nie rozmawiałam z nikim.
0: Ale ja teraz też na przykład nie mam słuchawek, w sensie takich... które by się fajnie użytkowało na dworze, tylko mam takie studyjne i dzisiaj je pierwszy raz wyjąłem, chyba też od miesiąca, w sensie w celu innym niż używanie ich w domu, że wyszedłem z nimi na dwór i kurde, jak sobie puściłem tą muzykę w trakcie spaceru, to sobie pomyślałem, że nie wiem, czy ja tego potrzebowałem w ogóle.
1: No,
0: że jakiś taki się w ogóle przebodźcowany poczułem, że jednak się przyzwyczaja się człowiek do normalnego funkcjonowania bez po prostu takiego ciągłego szumu jak szkodliwego, jakim jest muzyka, której nienawidzimy.
1: Tak, a jak sobie teraz gadamy o tym, to mi się przypomniała taka piosenka Madame Affaire, którzy swoją drogą mają swoją audycję u nas. Chyba Nostalgia lat 10 się nazywa, ale Don't Quote Me on That.
0: Ej, a to jest w ogóle mój pomysł.
1: I tam jest dosyć bodźców, taka piosenka. Oni mają taką starą.
0: Nostalgia lat 10 to jest mój pomysł na audycję.
1: Tak. I to zostało przez Tytusa zaproponowane jakiś czas temu, ale powiedziano nam, że nie ma miejsca w ramówce. No i co? Mamy.
0: Ups. Nie, to ja to rok temu proponowałem.
1: No to jakiś czas temu.
0: A, okej, okay. Dobra.
1: No dobrze. Ale tak, dziwna dziewczyna lato. I tak sobie myślałam ostatnio, czym jest dziwna dziewczyna lato. I teraz robimy segment modowy. Robimy trendy, mikrotrendy albo trendy, jeszcze nie wiem, na lato dla dziewczyn i dla chłopców i dla innych osób żyjących, dla istot ziemskich. Capri leggingsy, najlepiej takie z koronką jakieś.
0: To jest jakby to jest rzecz na teraz?
1: Tak, to jest rzecz na teraz, do tego tunika. Przywracamy luks przedszkola. Najlepsze kolory to Tiffany Blue. jakieś takie neonowe, różowe, neonowe, żółte. Przywracamy kolor szary na lato.
0: Ej, ale ja w ogóle myślałem o tym ostatnio też, że ja się kiedyś ubierałem tak jakoś, kurde, nie wiem, na przykład miałem mega szerokie spodnie z haftem, takie jakieś hip-hopowe, wszystko oversize, wszystko, jakiś streetwear, coś tam.
1: A teraz ubierasz się, jakby ci mama losowe ciuszki.
0: No, a teraz, i teraz jakby cofnąłem się w swoich wyborach modowych do przedszkola faktycznie.
1: No bo się cofnąłeś w rozwoju po prostu. No. To się wsteczny analfabet.
0: No, kurde, chciałem to powiedzieć.
1: Kurde, najgorzej.
0: Nienawidzę cię.
1: No dlatego nie prowadzimy już wspólnie zazwyczaj programów, no. Bo tak to się kończy. A pierwsza piosenka, bo nadal nie powiedzieliśmy o niej, a minęło dużo czasu. Przypomnisz mi jej tytuł?
0: Tak, Inferno High Love.
1: Tak, ja to znalazłam, bo to jest taka idealny start, bo to jest najbardziej popowa pozycja i wy jesteście tutaj na wieczór alternatywny, ale to też jest alternatywna muzyka, tylko taka bardziej w stylu trochę Magdalena Bay, chociaż nie powiedziałabym aż tak, ale no, to jest jedyne, do czego mogę to tak...
0: To takie stare trochę, tak. To jest z drugiego roku.
1: Ale bardzo...
0: Ale dziwna okładka.
1: Bardzo fajna, jest taka imersyjna.
0: Taka współczesna.
1: Ale imersyjna, nie powiesz? Taka fioletowa, trochę granatowa. Tak, no, ją zapamiętałam, ale nie widzę jej teraz przed oczami swymi. Dobrze, następna pozycja w programie będzie od Tytusa, bo nie tylko dziewczyny są Weird Girl Summer, można być Weird Girl, nie będąc girl.
0: Tak. Dobra, to ja puszczę piosenkę... puszczę coś, co w ogóle odkryłem dopiero niedawno, w zeszłym tygodniu, a... To jest chyba jakiś taki mega klasyk i dziwne, że tego, dziwię się sam sobie, że tego nie znałem wcześniej. I to jest, no to jest mega klasyk dosłownie, to ma setki milionów wyświetleń. To jest D'Angelo i to jest taka muzyka chyba typu Neo Soul, tak się nazywa ten gatunek, Drunk Swing, takie klimaty jakieś. I nie wiem, jak kiedyś mega dużo słuchałem Bitaminy, jak byłem dzieckiem.
1: Ja też.
0: I to jest, mam wrażenie, że taka muza, z której on Bitamina czerpała garściami dla swojego brzmienia. Także posłuchajmy sobie utworu Great Day and the Morning z płyty Voodoo z roku 2000. Także...
1: Jak to brzmi, usłyszycie już teraz.

0: No i to był D'Angelo Great Day and the Morning. I co? Teraz co? Myślisz coś od ciebie? Ciekawego?
1: Możemy teraz usłyszeć wspaniały, dziwaczny właśnie Weird Girl Summer utwór Concealer, który ma też prześwietną okładkę, która przypomina trochę okładkę Ear. Tą taką z twarzą, albo taką taką muzyka z lat dla mnie licealnych / jakoś końcowa, późna klasa te podstawówki 7-8. Nie pamiętam. To był chyba Memo Boy i to było...
0: Aha, no że coś tam demos. No.
1: Tak. Że...
0: Ja spotkałem Memo Boya w ogóle.
1: Serio?
0: Spotkałem go w Planie B w Warszawie.
1: Ale super. I co?
0: No nic. Bo jakby...
1: Nic się nie wydarzyło.
0: W sensie jakby zobaczyłem go i dopiero jak poszedłem sobie stamtąd, to skumałem, że to był on.
1: A, on miał taką właśnie jakąś piosenkę o insomnia, o no. Taka najbardziej popularna i tam jakby jak pomyślicie o tych, o jakby połączeniu dwóch okładek blues, połączeniu, nie wiem, może zespołu Czar, bo oni się malują na klaunów, to wtedy macie okładkę właśnie tego. I utwór Concealer to jest takie po prostu, kurde, no właśnie to, o czym ja mówię, to jest dziwna dziewczęca muza, to jest taki dziwny w ogóle kanon.
0: Glebojadka śpiewa o rozlanych mlekach.
1: Tak, więc posłuchajmy sobie tego już teraz.
0: Dobra. Thank you.

0: No i śpiewa nam Glebojadka, Earth Eater Concealer.
1: I co sądzisz o tym utworze?
0: No fajne.
1: To jest mega świetne, bo to jest takie i słodkie, i jest w tym trochę takiej elektronicznej dziwności, trochę takiego właśnie postinternetowego brzmienia, o czym my tutaj tak pięknie deklarujemy w naszym dżinglu. Ale dlaczego? Bo ze sprawą właśnie takich różnych deformacji, takich artefaktów cyfrowych, można by powiedzieć, na tym dźwięku, że...
0: Taki lo-fi po prostu.
1: Tak, właśnie takie ale to wcale nie jest jakby lo-fi, nie?
0: No, że taka...
1: Kurczę, nie wiem, też mega słodka jest ta nuta po prostu. Mi się tak cieplutko robi, jak ją słucham, ona wcale nie jest taka pogodna per se.
0: Że jakby erwitarka nie jest taka?
1: No tak trochę, w sensie to jest taka muzyczka dla dziewczyn też z drugiej strony, ale... No nie wiem, no ale to było to i to jest właśnie to, co ja próbuję przekazać dzisiaj.
0: No bo ja już tak wcześniej powiedziałem, że Glebojadka śpiewa o rozlanych mlekach. To wiesz, z czego to jest? Wers?
1: Glebojadka śpiewa o rozlanych mlekach?
0: Czy tam Ziemiojadka śpiewa o rozlanych mlekach? Glebojadka? Glebojadka chyba.
1: Czy to jest... Nie, to nie może być. No. A potem jest Ofu...
0: Ofu Alefleja.
1: Tak, to jest tam fa, Jezu...
0: Czyli widzisz, oni wiedzą, jak trafić do dziewczyn, do dziwnych dziewczyn.
1: Tak, no przecież oni mają całe... To dla dziewczyn, które lubią interesują się przyrodą i...
0: No, ale to jest niesamowita przemiana, bo jakby ja pamiętam Tonfa jako zespół dla takich...
1: Dla chłopaków. Fatomorgano.
0: Polskie Death Grips to jest Tonfa.
1: Tak.
0: No, że właśnie Psy na Centralnym, Żółty Walkman, no. Coś tam. I teraz jakby mają cały orszak Tomfiar.
1: No jak dosłownie, sami tak deklarują, ale uważam, że Tomfa Trzecia Szyna to jest po prostu to, czego dziewczyny szukają w rapie. I no, ja jestem dziewczyną, słucham rapu, więc chyba to jest to potwierdzono. Dobra, koniec tego. My naprawdę musimy przestać jarać się Tomfą, bo to już jest koniec.
0: To może teraz będziemy jarać się Mata Kalim Kamikaze.
1: Mów mi kamikadze, ej, ja nic na to nie poradzę, że kocham to.
0: Coś tam.
1: Bazali, czas zgon. Ja się teraz jaram z Polski. Właśnie wczoraj miałam taką długą rozmowę prywatną. nie emitowano nigdzie na temat tego, że nie mam polskiego zespołu, którym się jaram, i powiedziałam Tytus Gaming i osoba, z którą rozmawiałam, powiedziała, że no to jest muza, którą jara się każdy, ale że to musi się skończyć. Trochę tak jak Tomfa, widzisz? Więc coś osiągnąłeś w tym życiu.
0: Każdy... Niby nikt nie lubi, ale jak na weselu puści,
1: no,
0: to
1: okay. Każdy słucha, każdy tańczy. No, więc jeśli macie jakieś młode, albo słuchają nas jakieś młode zespoły z Polski i mają świeże brzmienie, to ja zapraszam do wysłania mi DM-ków.
0: Postawię sobie dłoni. Nie wiem, czy słyszałaś kiedyś.
1: Oj, niestety słucham. Byłam na spokoju i przeżyłam jedną z najpiękniejszych chwil w moim życiu, kiedy śpiewałam wraz z naszym serdecznym przyjacielem, częstym bywalcem tej audycji, Olo, że on grał na gitarze i śpiewał, i ja też śpiewałam właśnie Dłonie, Jenot, i to było takie, kurcze, no...
0: Letkie dłonie masz. A my położymy się spokojnie, zanim zegar północ wskaże.
1: Tak, to prawda, bo my dzisiaj nadajemy, moi drodzy, do 24, tak jak to jest od tej wakacyjnej ramówki.
0: Tak. Kurde, a ja jestem w ogóle mega zmęczony. Już. I ja może tak sobie przez tę audycję albo się rozbudzę, ponieważ ja dzisiaj zrobiłem trasę z Poznania do... Nie, na odwrót. Ze Śremu do Poznania na rowerze.
1: Ile to jest kilometrów?
0: 38.
1: Super.
0: Super.
1: Mam nowe powiedzenie, a raczej nie powiedzenie, tylko gest, i wydajemy dźwięk taki... I pokazujemy takiego... Lajka,
0: że tak włączasz jakby pozytywną energię.
1: Tak, i tak trzeba trochę takie niezręczne oczko puścić. Więc dobra. Moi drodzy, to jest też modne. To jest dziwna dziewczyna, lato, gesty.
0: Ej, dobra, ja teraz puszczę jakby dwie piosenki pod rząd, bo to są od tego samego wykonawcy. Puszczę piosenki, które mi się wydaje, że słuchają dziewczyny. Nie wiem, czy się zgadza. Zobaczymy. Magda nie widzi, co ja puszczam, więc oceni.

0: Now you see me walk across the campus, crew professor, studying romances. How am I supposed to pretend? I never want to see you again. Ja się muszę ci do czegoś przyznać. Jak zaczynałem studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na reżyserii dźwięku i miałem swój pierwszy dzień tam, to pierwsze, co zrobiłem, to wszedłem na kampus, łałem Morasko i puściłem sobie tą piosenkę.
1: To jest taka śmieszna.
0: Ale ona jest taka piękna i wzruszająca w ogóle. Ja ona teraz zlywo tak po prostu, jak o tym myślę, o tym
1: i
0: w tej
1: tak,
0: chwili.
1: I tak, tego słuchają dziewczyny. Znaczy, ja ten okres mam już za sobą, ale tak.
0: Bo to było tak 10 lat temu.
1: Tak, bo ja byłam taka świeżo upieczona wtedy.
0: A teraz co?
1: A teraz jestem...
0: Życie.
1: Życie, życie wciąż zaskakuje mnie. No tak, życie wciąż zaskakuje mnie. I zaskakują mnie wybory moje, moich znajomych.
0: Prezydenckie.
1: Prezydenckie. Też mnie zaskoczyły. Ale ja nie mogę powiedzieć tutaj na antenie, bo tutaj się nie mówi o promocji produktów, ale chciałabym powiedzieć, że prezydent nieintencjonalnie jakby z wyprzedzeniem nasz zareklamował mi pewien produkt kiedyś.
0: O, chyba wiem jaki.
1: I teraz...
0: Chyba wiem.
1: Teraz jestem ofiarą tego.
0: No, ale dobra, to przestaniemy być teraz kryptyczni, powiedzmy coś...
1: Powiedzmy coś
0: zrozumiałego.
1: Zrozumiałego, więc powiemy może o... Ja powiem wam o filmach. Zrobimy segment filmowy, bo tak jak wspominałam, byłam na festiwalu filmowym i z czym mogę tutaj do was przyjść? Z filmami dla dziewczyn. I tak się składa, że mam kilka pozycji ciekawych, wartych sprawdzenia. Nie wiem, czy wszystkie będą miały swoje oficjalne premiery w Polsce, kinowe, ale jak jesteście mądrzy i potraficie kombinować, to na pewno znajdziecie niektóre z tych filmów w internecie. No to zacznijmy sobie, zróbmy sobie taki krótki przegląd. Postaram się w kilku do... kilkunastu słowach opowiedzieć o każdym. Więc na początku White Snail, Biały Ślimak. Jest to film o ukraińskiej bodajże modelce, albo z Białorusi, już szczerze nie pamiętam, która jest w takim okresie przejściowym, że jest pomiędzy kontraktami i chodzi do szkoły modelek. Jest właśnie w takim wieku licealnym. I ona no ma bardzo duże problemy natury psychicznej, w takim odnalezieniu się w świecie. Ma też dość skomplikowaną relację ze swoimi rodzicami, bo jej tata przeprowadził się do Polski i jest już jakby w bezpiecznym miejscu, w miejscu, gdzie nie musi się bać o swój dobrobyt i w teorii stara się ściągnąć właśnie swoją córkę i jej matkę do domu, ale czy tak jest, nie dowiadujemy się przez cały film i to nie jest jakiś duży spoiler. No i ona nawiązuje taką dziwną relację, do której zresztą sama jakimś cudem doprowadziła, skąd...
0: I to się dzieje jakby teraz, w czasach
1: tak. Nawiązuje bardzo dziwną relację z dojrzalszym od niej pracownikiem kostnicy. I jak myślicie sobie o takich filmach, to spodziewacie sobie, wow, okej, czyli to na pewno będzie jeden z tych dziwnych filmów, gdzie jest bardzo duża różnica wiekowa i my to usprawiedliwiamy w kinie. Nie. I to jest przełomowe w tym filmie, dlatego to jest film dla dziewczyn, bo nie ma tutaj nic romantycznego. W sensie takiego...
0: Ale jest różnica wieku.
1: Tak, w sensie może być romantyczne to ujęcie tej przyjaźni i niektóre sceny może trochę, ale nie ma tutaj żadnych gestów, nie ma tego zaburzenia. I ja na tym filmie byłam z moją współlokatorką, z którą serdecznie pozdrawiam, jeśli słucha tej audycji. I nam się podobało. Że to było zaskakujące. I to wszystko też jest obudowane na takim micie. Jest dużo takich elementów pseudofantastycznych, fantastycznych, właśnie pochodzących z kultury ludowej. Także polecam. Ciekawy film. Drugą pozycją dla dziewczyn będzie film Koszmarne Podszepty. I jest to film, z którego ja wyszłam, bo już miałam szczerze tak intensywne przesycenie obrazem, ale bardzo żałuję, że to zrobiłam, bo jest to trochę taki lawirujący przez ten okres między wiekiem 15 a 30 lat. Coś takiego. Ja mam 34, tak jak już wszyscy wiemy, więc
0: czyli
1: mogę
0: się...
1: Za
0: tobą już to jest.
1: Tak, jest już to za mną, ale bohaterka nie do końca wiemy, w jakim jest wieku. Wiemy, że pisze swoją pracę dyplomową. U nas na Polski to była chyba praca magisterska albo doktorat. No jest już starsza, w cudzysłowie, ale właśnie pojawiają się tak przez nią takie trochę wszystkie wersje jej. I właśnie ona ma bardzo duży problem z napisaniem tej pracy i cała akcja jest skupiona wokół tego i wokół tego, jak wykształcają się w takich dziwnych momentach życiowych, relacje z innymi kobietami. I jak wygląda przyjaźń, i czym może być, a to wszystko jest pod taką osłoną, kołderką tego, czy to był sen, czy to było naprawdę. I bardzo uroczy, cozy, momentami przynudzający dla niektórych, ale myślę, że warte sprawdzenia. Także Biały Ślimak i Koszmarne Potrzeby. Jeśli jeszcze coś mi się przypomni, to powiem o tym w następnym wejściu. A teraz przechodzimy do mojej propozycji muzycznej. Jest to... będą po sobie puszczone dwa utwory, tak jak było przed chwilą. Jest to Love Egg i jest...
0: 8-Ball.
1: Jest to 8-Ball i I Love You. I porozmawiam o tej muzyce po tym, jak posłuchacie. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy.
0: Posłuchajmy.

what it tells you.

0: No i to były dwa utwory Love Egg. Ostatni, co się właśnie skończył, to był 8-Ball, a tamten poprzedni to był I Love You. I co myślimy? Fajne, co?
1: No, to jest świetna muzyka. To jest taki po prostu kalejdoskop.
0: Taka dziwna i szalona.
1: Tak, ale jednocześnie ma w sobie taką nutę wrażliwości, której mi brakowało. Jak właśnie mówiłam, że nie słuchałam 2 tygodnie muzyki, to posłuchałam tej muzyki i byłam jak wow, tego potrzebowałam.
0: Ej, słyszałaś kiedyś o Neilu Youngu?
1: No, coś mi się obiło uszy.
0: Dobra. Wcale go nie puszczamy co tydzień? Nie, no, nie puszczamy go co tydzień, ale prawie. Ja bym teraz chciał puścić piosenkę Neila Younga z płyty Mirror Ball. I to jest płyta, która została nagrana wraz z zespołem Pearl Jam przez Neila Younga. I ona świetnie brzmi. Ona ma takie bardzo rumowe gitary. I mój kolega z Warszawy mi powiedział, że według niego MJ Lenderman to jest trochę zrzynka z tej płyty.
1: Zgadzasz się z tym?
0: Nie wiem. No jest, ja bym powiedział, że jest inspiracja.
1: Luźna inspiracja.
0: Luźna inspiracja, ale no to jest taki dyskurs, który tutaj podejmujemy co tydzień.
1: Tak, właśnie chciałam o tym powiedzieć.
0: Zobaczyliśmy rolkę pod tytułem Fani muzyki indie, kiedy Neil Young zostaje wspomniany. I no to co, posłuchajmy sobie Neil Young, I Am The Ocean.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Autopromocja.
4: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
5: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.
10: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

0: Oliver Nelson, Stolen Moments. Piękna muzyka. Z albumu The Blues and the Abstract Truth z 61 roku. No i tutaj jest taki skład wyjątkowy w ogóle na tym albumie, bo tutaj jest Bill Evans, Roy Hines, Eric Dolphy, Oliver Nelson, Paul Chambers i Freddie Hubbard, czyli po prostu śmietanka jazzu z tamtych czasów. I co? Ja bym chciał puścić jeszcze jeden utwór z tego albumu. A ty co o tym sądzisz?
1: Ja powoli czuję takie nastroje senne.
0: Tak, no właśnie, ale teraz będzie troszeczkę bardziej taki na obudzenie chyba, moim zdaniem. I to będzie Hold Down i tytuł by sugerował, że to jest jakiś taki work song przerobiony, że motyka, coś tam i taka jest też żwawa rytmika, więc może jest to taka muzyka do pracy. Tak jak my sobie tutaj ciężko pracujemy przed mikrofonami, I guess. To jest nasza praca.
1: Tak.
0: To w sumie twoja trochę jest.
1: Tak, myślę, że możemy przejść do praca.
0: Dobra, no to posłuchajmy sobie w takim razie Oliver Nelson, Hold Down.

0: Tak, dziękujemy. Hold Down, Oliver Nelson, The Blues and the Abstract Forms of Truth. I na przykład Abstract Forms of Truth, czyli abstrakcyjne formy prawdy, to może być co? Matematyka na przykład. Nie, Abstract Truth to jest, a nie Forms of Truth. No.
1: No. Ale kminka była może trochę dobra, a trochę nie. Nie wiem, kiedyś się pokłóciłam z naszym wspólnym

0: o nie myślałam i no wiadomo, że każdy lubi wideo eseje, ale ja przychodzę z inną formą, która jest połączeniem reelsów i wideo eseju i filmu i reality TV show, czyli Swap Moms, program Swap Moms. To jest mój nowy pitch i koncept polega na tym. Są dwie rodziny i one są zazwyczaj abstrakcyjnie różne w swoich poglądach. Na przykład, ja dzisiaj oglądam taki odcinek.
1: Ale to jest jakby, aha, okej, to jest istniejąca rzecz.
0: Tak, dzisiaj oglądam taki odcinek, że była kobieta, matka, żona, mężczyzny, który jeździ na motorze i ona jest taką kobietą, która mówi, że kobiety powinny zostać tylko w kuchni i serwować, jakby usługiwać swojemu mężowi i swojemu następnemu synowi, podawać im posiłki i że ci mężczyźni mają zakaz wstępu do kuchni, że ona jeździ tylko na bycz, na suce, czyli na bagażniku tego motoru. To był taki wieśniacki motor strasznie, taki duży. I jak jadą wspólnie do klubu motocyklowego gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, to ona nie może siedzieć z nim przy stoliku, tylko musi jakby zajmować się swoimi sprawami, bo stół jest dla mężczyzn. I za to druga matka, która jest influencerką fitness i jest chyba jeszcze, nie wiem, strażakiem w czasie wolnym, coś takiego. Strasznie dużo rzeczy robi i tam właśnie ten mąż się wszystkim zajmuje w domu, że on jest taki stay at home dad i jest jednocześnie menadżerem. No i właśnie oni się zamieniają. I kiedyś w starszych wersjach tego programu, które były
1: też lepsze. Że się zamieniają, że żonami?
0: Że żonami, że one jadą do tego drugiego domu. I właśnie kiedyś w tym programie było lepiej, bo było tydzień pod zasadami tej starej żony i potem tydzień nowych zasad, które wprowadzi ta nowa mama, nowa żona. W tych nowszych wersjach tego programu, bo on dalej jest emitowany, to jest tak, że to jest już tylko niby całość tydzień, a to się rozchodzi w 48 godzin, że 48 godzin pod innymi zasadami, 48 pod drugimi. No i na końcu te rodziny się spotykają przy stole i dyskutują, co ich nauczył ten eksperyment. Ale naprawdę, naprawdę polecam, bo tam są takie wspaniałe tytuły jak Satanist Mom and Baby versus Religious Farm Christian Family. I to jest rozrywka dla ubogich intelektualnie ludzi teraz. Zamiast reelsów. Bardzo serdecznie polecam, bo to trwa 40 minut, więc to nie jest krótka forma, ale świetnie się to ogląda. To jest po prostu świetne.
1: A oglądałaś na przykład Odyseja?
0: Nową? Krzysztofa? No. Nie, jeszcze nie.
1: Aha.
0: A ty?
1: Nie.
0: A może ja chciałam się wybrać, zrobić grupowy wypad do kina, w takim razie zapraszam ciebie i wszystkich naszych słuchaczy.
1: Oj, dziękuję. Fajnie. Ja słyszałem, że to jest cancel, ma ten film trochę.
0: No tak, ale
1: to jest jak wszystko.
0: My się nie dajemy temu i pójdziemy sami sprawdzić.
1: Nie dajemy się ideologii polityki.
0: Tak, i my sami pójdziemy sprawdzić i wtedy będziemy mieli opinię. Bo wszystko to może zostać zmienione.
1: Dobra, w sensie jakby może cancel, nie wiem, nawet jeśli cancel jest słuszny, to ja mam mega nostalgię do tego klimatu, ponieważ się wychowałem na filmie Interstellar.
0: No i widzisz.
1: A to by się podobał film Interstellar?
0: Nie, bo to jest moja kontrowersyjna opinia.
1: No właśnie.
0: Ale to nie dlatego właśnie jak wszystkim...
1: Ale to może... Kurde, bo a kiedy to widziałaś?
0: Widziałam ten film dwa razy. Raz jak byłam taka trochę młodsza i potem jak byłam w chyba ostatniej klasie liceum.
1: Aha. No a to jest taki film jak Green Day albo jak Weezer, że na tym się trzeba wychować.
0: To prawda. Zgadzam się z tym i tego po prostu nie da się cofnąć. Ale my za to możemy was cofnąć w czasie i co zrobiliśmy, a teraz was przywrócimy do czasów współczesnych i wjedziemy z jakimś nowym indie rockiem, trochę taką piękną muzyką.
1: Jaką?
0: Niemiecką.
1: Rammstein?
0: Tak, nie, to niestety nie jest to miejsce i ten czas. Jakiś czas temu wysłałam ci piosenkę, było to chyba wczoraj. I chciałabym, żeby ona dzisiaj poleciała.
1: Tak myślałem, spodziewałem się tego po tobie.
0: Tak, jestem taka przewidywalna.
1: No. I co, no to dobra, to posłuchajmy. Adam Hart, Richmond, Hear My Prayer.

0: Bu.
1: Jesteśmy, mamy to. Piękna muzyka, piękny czas. My jesteśmy tutaj w Radio Afera.
0: .com. RealTrapshit.com.
1: I co, powoli nam się kończą piosenki, więc musimy trochę pogadać, co nie? To ja może opowiem o takiej sytuacji, którą miałam ostatnio. Sytuacja typu prawdziwa, niezmyślona. Jestem sobie i robię pranie, i tak mega wkurzyłam i tak otwieram pralkę i uwalniałam grzejnik i on nie działał, więc zaczęłam pukać jeszcze bardziej w ten grzejnik, aż go kopnęłam, bo się wkurzyłam i wywaliło grzejnik i zalało mi całą łazienkę.
0: Rest in peace,
1: grzejnik. Chciałam powiedzieć grześ.
0: I mieszkanie.
1: Mieszkanie, no. Pozdrawiam sąsiadów z góry. Ja im powiedziałam, że po prostu mega, mega, mega coś się zepsuło i to nie moja wina.
0: No.
1: A tak naprawdę to byłam ja. Pamiętajcie, że jakby czasami możecie pokazać trochę rage'u.
0: Pamiętajcie o ogrodach.
1: Ogrody Jeżyce.
0: Mhm. Najbardziej okej dzielnice.
1: Tak. Jest taka piosenka, bo ja pochodzę z Torunia, takiego małego rapera. I tam jest właśnie 14 i 15 to coś tam szkoły ten i przyjechałam do Poznania i się okazało, że Tytus i chyba Leon zrobili taką piosenkę, czy to nie wy zrobiliście?
0: Co?
1: No taka Grunwald piątkowo.
0: A, Grunwald piątkowo, oldschoolowo, hardkorowo. To my zrobiliśmy, no.
1: I właśnie, i wy zrobiliście bardzo podobnie, co ten chłopiec z podstawki.
0: No my jesteśmy chłopcami.
1: No i chłopcy wszyscy są tacy sami. Dlatego my mamy Weird Girl Summer i przyjmujemy dziewczyńską energię.
0: Rot in Bed Summer.
1: Nie, właśnie to moje lato jest przeciwieństwem Rot in Bed
0: Summer. No bez kitu. Ja w ogóle teraz na przykład mam tak, że jestem tak mega mało w domu.
1: Ja też.
0: I po prostu przychodzę do tego domu i na przykład sprzątam spleśniały chleb czy coś w tym stylu.
1: Tak.
0: Bo jakby mnie tam serio w ogóle nie ma. I w zeszłym roku miałem takie poczucie, że tak przesiedziałem całe wakacje, a teraz mam takie w drugą stronę, żebym chciał sobie posiedzieć trochę, na przykład tydzień spędzić w domu, ale po prostu nie spędzam tygodnia w domu.
1: Ja mam tak samo, dokładnie tak jak ty, że nie pamiętam ostatnio, kiedy byłam właśnie dłużej niż tydzień, albo nawet cały tydzień w Poznaniu. I z jednej strony strasznie mi brakuje tego, żeby sobie tak posiedzieć i porobić nic, ale z drugiej strony no, życie oferuje za wspaniałe okazje, żeby tutaj siedzieć.
0: Mhm, no właśnie.
1: To jest taki wspaniały czas transformacji mojej.
0: Życie daje takie cytryny i robimy z nich lemoniadę po prostu.
1: Tak, kiedy życie daje ci cytryny i nie zrobisz z nimi lemoniadę, to się kurde nie przejmuj. Kiedyś zrobiłam taki żart i to się bardzo dobrze przyjęło.
0: Myślałam, że powiesz, że to jesteś jebaną kurwą.
1: Chciałam to zrobić, ale wstydziłam się takich słów używać. A co do memów, to ja chciałam powiedzieć, że jakiś czas temu, dawno temu, zasłynęłam wraz z tobą na peju Godardowskiej Igraszki memem Twin Peaks i Weronika Sowa, czyli Verso. I teraz, jak byłam w trakcie festiwalu, to wysłałam im taki...
0: A, to było tak jakoś w ogóle z rok temu, albo dwa.
1: Serio? Nie, to było tak, nie wiem, z pół roku temu.
0: Serio?
1: Tak, ten czas tak szybko leci.
0: Okej.
1: Okay. Ale teraz podczas festiwalu Nowe Horyzonty wysłałam im także kolejnego mema, hashtag autorski, że zrobiłam zdjęcie takiej kartki, którą zabrałam rok temu z festiwalu, czyli kino jest teraz dostępne dla osób mających problemy z czytaniem napisów i zablurowałam wszystko i zostało tylko kino jest teraz dostępne dla osób mających problemy i wysłałam to i oni się mega, mega zaśmiali, ale nie wstawili tego, ale chciałam powiedzieć, że moją nową karierą docelową jest robienie memów filmowych, hashtag filmoznawstwo, hashtag new media, hashtag meme.
0: Ej, a to może na przykład rozważ karierę twórcy rolek. Śmiesznych rolek na Instagramie. Bo pomyśl sobie o tym, że jak masz wszystkie takie mega głupie rolki, że kompilacja na przykład, nie wiem, wypadków przy pracy śmiesznych, albo, no wiesz, jakim gatunku rolek mówię, że na przykład jest słodki piesek, a potem na przykład butelka spada ze schodów. Takie,
1: tak.
0: To ktoś musi to robić. No bo
1: ale
0: jakby...
1: wydaje mi się, że jest za dużo rąk do pracy, od za mało pracy, że tam nie.
0: No dobra,
1: ma
0: ale jakby znasz jakiegoś twórcę rolek? Ja nie znam żadnego twórcy rolek.
1: No właśnie to chodzi, że oni są tacy anonimowi i my nie potrzebujemy kolejnych. Tak ja sądzę. Nie wiem, jak wy, drodzy słuchacze, możecie jak zawsze udzielać swoich opinii na nasze adresy mailowe, albo na skrzynkę afery, albo na nasze DM-y, albo w ogóle nie udzielać jej werbalnie, tylko zostawić nam anonimowy list z wycinanek, tak jak się kiedyś robiło, kiedy się komuś groziło. A w ogóle powinniśmy przywrócić jakby groźby, w sensie...
0: Przemoc.
1: Przemoc, nie, ale groźby. Że na przykład piszecie ze swoimi znajomymi właśnie takie anonimowe listy, jak was wkurzają, że po prostu nie adresujecie swoich problemów, kumulujecie to w środku i potem piszecie taki list z wycinanek i zajmuje wam to 8 godzin, macie sklejone ręce po kleju i jest tylko taka krótka wiadomość, bo tylko to wam się udało wyciągnąć z jakiejś gazetki, co dostaliście. Na przykład, nie wiem, kurzasz mnie ty i takie wyblurowane potem.
0: No.
1: I w ten sposób rozwiązujcie swoje problemy. Albo na ringu. Ja ostatnio zaczęłam po prostu bić się z osobami, z którymi mam problem i to jest naprawdę świetna rzecz. Czyli jednak przemoc. Wybieram przemoc.
0: Aha. To taki na przykład muay thai albo coś w tym stylu?
1: Nie, na przykład takie zapasy.
0: A.
1: Albo takie, że bierzemy patelnię dwie i stoimy naprzeciwko siebie i ten, kto pierwszy polegnie, przegrywa konflikt słowny. I to działa.
0: Ale co te patelnie jakby wnoszą do tego?
1: Do to, że możesz nią uderzyć w głowę.
0: Ale robisz to?
1: No.
0: Aha.
1: Dlatego mam taki krzywy ryj.
0: Ojej, ale przypał. Przykro mi słyszeć.
1: O, ale fleja, dobra, żartuję oczywiście.
0: No dobra,
1: jest
0: to co?
1: Jest późna godzina i nam udziela się...
0: Próżna rozkmina.
1: Próżna rozkmina.
0: Dobra, to może muzyczka teraz.
1: Tak, teraz jest segment muzyczny.
0: Dobra, no to posłuchamy sobie Jesus and Mary Chain. The two of us, bo nas jest dwójka.
1: Just the two of us.
0: We can make it if we try.

0: No to mamy to
1: nas
0: Jesus
1: dwoje.
0: And Mary Chain.
1: A to jest też taka właśnie dziewczyńska muzyka.
0: Tak, taka słodka, ładna, fajna.
1: Miła i przyjemna. A teraz przechodzimy do nowych dziewczyn. To znaczy nie świeżo urodzonych dziewczyn, tylko do nowszej muzyki. I przejdziemy sobie do Blessed and Blushing, tak to się nazywa?
0: Mhm.
1: Chyba tak. I oni mieli taki świetny utwór, który kiedyś puszczałam w naszej audycji, Teen Bed. I to jest taka po prostu świetna muzyka, naprawdę. I oni wypuścili nowy album. I właśnie te dwa single, które zaraz puścimy o bardzo długich tytułach, mają, one chyba były właśnie jakimiś zapowiadającymi ten album, jeśli mi się dobrze kojarzy. I kurczę, to też jest świetna muzyka.
0: Happiness does exist and I can hold it. Czy to prawda?
1: Tak, szczęście jest namacalne, wystarczy, że będziecie mieli trochę pieniędzy.
0: No właśnie. Wyjęłaś mi to z ust jak dychę z portfela. To co? Słuchamy tego?
1: No słuchamy tego, bo jeszcze mamy dużo czasu.
0: Dobra.
1: Jest świetnie, jest naprawdę świetnie.

0: No i to był właśnie zespół Blessed and Blushing i to była piosenka Thought You Abandoned Me, But You Were There All Along, a tamta poprzednia, która leciała, to było Happiness Does Exist and I Can Hold It.
1: Tak, jak już ustaliliśmy, szczęście jest namacalne i materializuje się w pieniądzu, bo tym rządzi nasz świat.
0: Tak.
1: Z innych poleceń filmowych, bo tak teraz jak sobie myślałam o tym szczęściu, o tych pieniądzach, to jest taki film nowy, reżysera Drive My Car, takiego też świetnego filmu i jest to niespodziewane. I ten film jest naprawdę niespodziewany, a niespodziewane w nim jest to, że jakoś tak w połowie filmu pojawia się taki mega długa rozkmina na temat tego, jak kapitalizm jest połączony z demokracją. I jest to takie trochę niespodziewane właśnie w tym filmie dla mnie. I że to wszystko jest jakby taką piramidą, ale też o obiegu zamkniętym, cyrkularność i nie wiem, fajna rozkmina i sobie pomyślałam teraz o tym. I ta rozkmina się stanie prawdziwa.
0: A jak się nazywa ten film?
1: Niespodziewane.
0: A. Myślałem, że mówisz, że to jest niespodziewane, że...
1: Tak,
0: tam...
1: to był taki twist na temat właśnie tytułu. Ale też powiedziałam, że tytuł... No myślę,
0: dobra.
1: Że odnajdziecie to będzie miał swoją premierę chyba w styczniu dopiero, w 27 roku, także trochę sobie poczekacie, ja już to widziałam wcześniej, bo jestem taka świetna.
0: Wow.
1: No, a jeśli chodzi o filmy dla dziewczyn, to też można by podpiąć na temat filmów dla dziewczyn, bo jest o relacji kobiet, więc... Czemu by nie? A ja dla wszystkich tym razem użytkowników, nie tylko dla dziewczyn, polecam sobie zobaczyć film Spadający liść, Dry Leaf, który jest nagrany Sony Ericssonem w jakości 144 piksele i tak jest pokazywany w kinach. I to jest 3-godzinny film o poszukiwaniach córki. Jest taki mega emocjonalny, ale jednocześnie w trakcie swojej emocjonalności ma bardzo dużo takich komediowych wstawek, na przykład Comic Sans Czcionka. I to jest taki film, który tobie by się mega spodobał. Ja uważam, że to by był twój
0: ulubiony
1: film.
0: Serio? To brzmi jak coś, co bym polubił, ale tego nie zobaczę teraz, bo jest na Nowych Horyzontach dopiero.
1: My możesz zobaczyć wersji online, na pewno na chyba VOD to jest, a jeśli nie, to myślę, że znajdziesz go gdzieś kiedyś w sieci, bo wątpię, że on będzie miał premierę kinową, bo to jest taki film typu Agro Drift, że to jest takie trochę niedoścignione, nieposzukiwane.
0: Aha, kurde, no bo ja w sumie... Ja bym w ogóle mega chciał nagrać taki film kiedyś, więc...
1: Wiesz, co jest mega śmiesznego? Że w trakcie tego filmu jest takie mega, mega zbliżenie i przez to, że to jest takie rozpikselowane, to nawet takie zbliżenie z oddali, to nie wiadomo, co to jest za obiekt. I to jest takie mega śmieszne i wszyscy podejrzewają, że to jest krowa, bo mega dużo krów było w tym filmie, ale nikt nie wie. Albo to, że ten film jest też o tyle wspaniały, że pokazuje, że można wyciągnąć tak naprawdę jakiś storyline i bohaterów i w sumie obraz i film nadal jest filmem, bo tam gość rozmawia z jakby niewidocznymi ludźmi, że jakby oni mu odpowiadają i oni istnieją w rzeczywistości, ale jakby nie ma ich na ekranie, że są jakby głosy z offu i on podchodzi do pustego pola i właśnie całą swoją podróż też odbywa z jakby człowiekiem, z którym normalnie rozmawia, ale jakby nie ma go pokazanego. I
0: to jest trochę taki found footage vibe.
1: Trochę tak, ale nie w taki sposób, ale strasznie śmieszne i jest też coś takiego, że oni szukają tej córki i chodzą jakby jej śladami, bo ona robi zdjęcia opuszczonych boisk i on jest na tych boiskach i na przykład pyta się, przepraszam, widziałeś, jest jakby taka chyba 2 godziny, to jest po prostu to, że on podchodzi do różnych ludzi i mówi, przepraszam, widzieliście tą kobietę tutaj, ona robi takie zdjęcia i każdy odpowiadał nie. Jest dalej, jakby oni jadą dalej i jakby tak cały czas i nie ma żadnego takiego większego napięcia emocjonalnego może w tym, a to jest strasznie, strasznie śmieszne.
0: To jest taka oszczędna jakby gra aktorska też.
1: Tak i to jest takie mega, mega normalne dialogi, takie naprawdę jakbyś zaczął kręcić losowych ludzi i co jest śmieszne to, że w połowie tego filmu jest właśnie takim Comic Sansem chyba, koniec części pierwszej, teraz część druga i znowu to samo i jest takie jakby przez kolejną godzinę to samo i to jest strasznie śmieszne i myślę, że tobie jak i naszym słuchaczom kochających no, po prostu lubicie postironię, okej? Okay? I myślę, że wam się to spodoba.
0: Lubicie to, tak?
1: Tak, lubicie to. Ja wiem, że wy lubicie. I myślę, że to się wam spodoba, ale to też jest męczący seans, bo to trwa 3 godziny, więc musicie się nastawić na to, że idziecie, żeby zobaczyć tak trochę nic, a też strasznie emocjonalny film jednocześnie. To jest strasznie fajne odczucie.
0: A wiesz, że ja dzisiaj nagrałem, bo ty powiedziałaś o tym Zoomie cyfrowym. Mhm. Ja dzisiaj, ja mega lubię sobie nagrywać czasami różne rzeczy aparatem i takim starym i nagrałem dzisiaj takie ujęcie, że właśnie przybliżam zoomem do linii wysokiego napięcia i jakby przez to, że to jest zoom cyfrowy, to jakby właśnie ten słup wysokiego napięcia się zlewa jakby w jedno z niebem.
1: O, to jest dokładnie takie no, coś.
0: Że jakby jest coraz bliżej, ale jakby coraz bardziej to jest rozmyte i w końcu jakby widzę tylko niebieski kolor, mimo tego, że jestem przybliżony bardzo do tego słupa.
1: I to jest naprawdę świetne i to powinno się zdarzyć w jakimś teledysku.
0: No. Dobra, ja mam teraz propozycję. Czy ty słuchałaś kiedyś King Gizzard and the Lizard Wizard?
1: No oczywiście. Z kim ty myślisz, że ty rozmawiasz?
0: No ja nie wiem. Ale właśnie znalazłem taką piosenkę od nich, która się nazywa Crumbling Castle. I posłuchamy sobie tego. Także let's get this.

Holding your hand, bang bang you did, holding your.